co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyt?

0: Reklama.
1: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
3: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
4: Sponsorem programu jest Rafał Szewe, właściciel salonu Bike w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 424, www.szewe.pl.
0: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
2: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
3: Początek wakacji, można planować, co zrobić z wolnym czasem, uwzględniając to, co za oknem. A za oknem dzisiaj 22 stopnie w ciągu dnia, 16 stopni w nocy. Słońca dzisiaj nie zabraknie, opady deszczu niekoniecznie. Jutro natomiast będzie padać to tak naprawdę przez cały dzień. Chwaśnieńska, Małokacka, Chwaszczyńska, to w Gdyni uważamy.
1: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
2: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki, dzień dobry. Euforia w Paragwaju, to po tym jak reprezentacja tego kraju wyrzuciła z mundialu Niemcy. To po wygranej w rzutach karnych 4-3. Wtorek będzie w tym kraju świętem narodowym, ogłosił prezydent Paragwaju. Wcześniej awans do kolejnej rundy mundialu wywalczyła Brazylia. Canarinhos pokonali Japonię 2-1, a przed chwilą doszło do kolejnej sensacji. Po 90 minutach Maroko remisowało 1-1 z Holandią, a po szalonym konkursie 11 wygrało Maroko, a Holendrzy jadą do domu. A to zdecydowanie najważniejsza informacja piłkarska ostatnich godzin dla polskich kibiców. Robert Lewandowski już oficjalnie w Chicago Fire. Polak podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2027-28. Głos w sprawie transferu zabrał już w jednym z internetowych nagrań szkoleniowiec amerykańskiej drużyny Greg Berhalter. Mogę oficjalnie potwierdzić, że Robert Lewandowski już zawodnikiem Chicago Fire. Jakie to uczucie mówić o tym w kategorii faktu? To niesamowite. Chcemy budować w klubie światowe struktury i do tego potrzebujemy piłkarza światowego formatu. Kiedy zadebiutuję? Już 16 lipca. Tak szybko to się dzieje. A Lewandowski ma zarabiać w nowym klubie około 20 milionów dolarów rocznie. A po upałach burze. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alerty dla mieszkańców 13 województw, a służby radzą zachowanie szczególnej ostrożności.
5: Nie zatrzymujmy się i nie parkujmy pod drzewami, słupami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne i najlepiej, aby nie przebywać podczas burzy w ich pobliżu.
4: Mówił Wojciech Chojnowski z Mysłowickiej Straży Pożarnej. Burze przechodzą właśnie przez południowe Mazowsze i Świętokrzyskie.
6: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
7: Same dobre informacje od rana. Niemcy odpadli z mundialu, przypominamy.
8: Auf Wiedersehen Deutschland! Paragwaj, vamos do 1/8!
9: To ja mam dobrą informację, szef klapnął mi urlop!
7: Jak to, tobie też? Mamy razem?
9: No, macie jakieś dobre informacje we wtorek? Dzwońcie 664-402-302 lub głosówki na naszym Messengerze.
7: Dobra informacja, będzie, ale tylko trochę, chłodniej.

0: I Niemcy chyba nie mieli karniaki,
1: mieli,
0: czy nie? Też,
1: mieli,
0: no tak, dobrze,
1: no,
0: dobrze, tak.
1: Janki, no jak, no posłuchaj, tak. Przypomnienie z wieczoru.
2: 29-latek podbiega do piłki, Paragwaj! Auf Wiedersehen Deutschland! Paragwaj, vamos do 1/8!
3: No, jak niesamowite.
1: Nie możemy się cieszyć z naszych sukcesów, to przynajmniej cieszmy się z porażek sąsiada.
3: Wiktor, tęskniliśmy
4: oczywiście. Dokładnie.
3: No mi jest smutno, szkoda oczywiście, że tutaj sąsiedzi nasi odpadają, a że Holandia też odpadła?
4: No to teraz vamos, jeżeli chodzi o dobre informacje, bo zbieramy takowe od was.
5: Czesiewska, dobra informacja we wtorek. Wstajesz rano, godzina 5:00, na dworze już nie świeci słońce i nie jest powyżej 20 stopni. Uff,
4: czyli co? Dobrze. Luty?
3: Coś tam było takiego, no coś, to jakieś przegrzanko było chyba, no.
1: Ewentualnie, słuchajcie, no SK dociera wszędzie dzięki aplikacji. Może to jest właśnie stacja gdzieś na Spitsbergenie albo inna Grenlandia.
3: Albo Zielona Góra, no na przykład. No, też może być, no.
1: Nie, no, u nas chłodne nastroje. Idąc sportowym tropem, znowu przegraliśmy na Żużlu, no. Halo, dzień dobry.
6: Cześć, SK. Dzisiaj nie miałam problemu ze wstawaniem, bo nie udało mi się w ogóle dzisiaj zasnąć. A to wszystko chyba przez pełnię.
1: Kto to śpiewał kiedyś, że dzisiaj nie spełnia, dzisiaj każde marzenie się spełnia?
3: No ktoś tam śpiewał, no coś.
4: Na pewno nie Deutschland.
1: Chyba piasek, łamany jeszcze przez tego zakazanego owoca.
3: Czekamy na wasze dobre wieści. Czekamy. Nagrywajcie się, dzwońcie do nas.

0: to jest 20 minut po godzinie 6 we wtorek 30 czerwca. Dziś ostatni dzień czerwca już. Mhm. Się wypłata. Super.
1: Poranne pracowanie.
0: No dobrze, pracujemy. Dzień dobry, witamy panią Jadzie.
1: Dzień dobry.
2: Masz jakąś dobrą informację, Jadzia, bo po wieczornej przegranej sąsiada w piłkę nożną szukamy innych dobrych informacji.
3: I nie chodzi o sąsiada Wiktora, tylko o naszego, czyli o Niemców.
1: Aha, przegrali?
0: Przegrali, tak, w Karniaka.
1: To dobrze.
0: Nie wiem, po przepraszamy za usterki. No dobrze, to idźmy dalej.
3: Mam kolejną dobrą informację, bo uwaga, Anna Lewandowska zgrzeszyła na tureckich wakacjach.
2: Co ona nawyrabiała? I pytam się, czy znowu to ma związek z trenerami od fitnessu?
3: Nie. Tym razem, wróć, nie tym razem. Po prostu zjadła pizzę, lody i wypiła drineczka.
0: Tak to robią w prasie, tak.
1: Tak? No. To nie grzech. To w końcu normalne życie.
0: Witamy, my już od dawna jesteśmy, tak. Zapraszamy.
2: Witamy po ludzkiej stronie życia, pani Aniu.
0: A pochwa się, ty wczoraj jechałeś pociągiem?
2: Jechałem wczoraj pociągiem i testowałem...
0: Też się załapałeś?
2: Testowałem piekarnik, słuchajcie, nie wiedziałem, że air fryer może być na szynach.
0: No jest, okazuje się, że w weekendowych pociągach było sporo problemów. W wielu miejscach, w wagonach nie działała klimatyzacja. I w ogóle stawały, te pociągi były odwoływane. Ty też się wczoraj załapałeś, prawda?
2: Tak, ja nawet nie miałem siły kręcić filmików, ale za mnie zrobili to inni, jak się poklika, to widać, jest pełno zdjęć i filmów, które dokumentują to, że w wagonach było w weekend ponad 40 stopni.
1: No, dopłata do biletu się należy.
3: Jak to dopłata?
1: Wizyta w saunie to usługa premium chyba, nie?
4: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Ale to prawda, że wczoraj dostałeś też batonika w pakiecie, jak jechałeś pociągiem?
1: I wodę.
2: Na początku
1: to
2: był batonikiem na początku, jak go dawali mi do ręki, to już był w żelu.

0: Dua Lipa, sezon na trening, ale ludzie, to nie są ćwiczenia, to się dzieje naprawdę. Robek przechodzi do Chicago.
1: Rzeczywiście, Chicago Fire, są potwierdzenia, że Robert Lewandowski tam będzie grał. No będzie mieć troszkę dalej niż do Barcelony, prawda?
0: I Ania będzie miała trochę chłodniej.
2: No i będzie problem z fryzurą, bo nie wiem, czy wiecie, ale Chicago nazywane jest wietrznym miastem. Jednym słowem, cały czas wieje, więc zobaczymy, jak tam będą jej włosy się układać.
0: O szczegółach za chwilę Marcin Procki. Mam nadzieję, że nauczy ich tam, że to się nie pisze przez CH, tylko przez CZ. Chicago. Jankę.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Bycie dżentelmenem to kwestia wyboru. Wybierz ekskluzywny Primo Moss Barbershop Wrzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
5: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
6: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
7: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
5: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
12: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
13: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
14: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: od sklep Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Koniec tygodnia to przede wszystkim silny wiatr w Trójmieście. Trzeba będzie bardzo na siebie uważać i w pasie nadmorskim nie parkować samochodów pod drzewami czy pod słupami wysokiego napięcia. Tak będzie między innymi w piątek. Dzisiaj natomiast bez silnego wiatru, sporo słońca, no i bez upału. Na termometrach 22 stopnie w ciągu dnia, 16 stopni w nocy. Dzisiaj bez opadów. Kwaśnińska, Unruga, Dąbka w Gdyni. Uważamy. Uważamy też w Gdańsku, na Halera, na Potokowej, Starogardzkiej, Kartuskiej, Armii Krajowej, ale nie mówimy tutaj o dużych korkach szerokiej drogi.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
4: Jest 6.30, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Strażacy ugasili pożar, który wybuchł pod jednym z wagonów pociągu relacji Hrubieszów-Kraków Główny. Ogień pojawił się, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. Maksymalna cena benzyny 95 to dziś 6 zł. Olej napędowy nie może za to kosztować więcej niż 6,19. A dziś ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Jutro ma wrócić 23% stawka VAT-u. Według szacunków analityków jutro ceny paliw na stacjach mogą wzrosnąć o 60 groszy.
5: Janki, słyszałeś?
6: Aha!
5: Pijemy dzisiaj benzynę do oporu, aż się będzie przelewało!
7: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
2: SK Sport News.
4: Robert Lewandowski już oficjalnie w nowym klubie. Polski napastnik podpisał kontrakt z Chicago Fire. Według nieoficjalnych doniesień w nowym zespole ma zarabiać około 20 milionów dolarów rocznie. Szansę na debiut Lewandowski będzie miał zaraz po zakończeniu mundialu. A Paragwaj sprawił ogromną niespodziankę. Niemcy jadą do domu po remisie 1-1 i dogrywce. Paragwajczycy w karnych wygrali 4-3 i wyrzucili z mistrzostw świata jednych z faworytów. Do kolejnej sensacji doszło w meczu Holandii z Maroko. Po dogrywce było 1-1, a w karnych lepsze okazało się Maroko. Wcześniej do 1/8 finału awansowała Brazylia, która 2-1 wygrała z Japonią.
5: Tak się akurat przypadkowo składa, że mam dźwięk z wczoraj wieczorem.
8: Auf Wiedersehen Deutschland! Paragwaj, vamos do 1/8!
7: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
9: Jankes,
10: Kama,
11: Kama
10: i Wiktor.
11: Wiktor w radiu
10: SK.
12: Dzień dobry, witam raz jeszcze. Wtorek w Toruniu, 30 czerwca.
13: No i to są dobre wiadomości i takowe zbieramy na SK-owym Messengerze.
14: SK, z dobrych informacji we wtorek udało mi się odkryć, że moja praca ma tylko jedną wadę, a mianowicie jest to brak zalet.
12: Mamy zwycięzcę.
13: Słuchajcie, szklanka do połowy pełna, ale co tam było, to ja nie wiem.
5: Dajcie kolejne dobre informacje.

0: fajne, co nie? Nowy kukon i nowy gips ty masz.
1: Taki nowy gips to fajnie mieć, prawda? Na wakacje.
0: Ja właśnie remont zaczynam w domu, trochę
2: daj,
0: nowego gipsu.
2: I coś ci narysuję. O, rakieta!
1: No dobrze, 6:38. Zaglądamy. Jakie mamy rodzaje szpitali? Mamy szpitale takie ogólne, mamy szpitale specjalistyczne, mamy szpitale kliniczne. Jaki mamy szpital?
3: Południowy!
2: Chyba zgadza najsławniejszy się szpital w Polsce od jakiegoś czasu, ale okazuje się, że zniknęły opinie przestrzegające przed szpitalem południowym w internecie.
0: Bo przypominamy, że jak zawsze jest jakaś imba w internecie, że jakieś miejsce nie dowozi, mm-hmm, to internauci się skrzykują i wszyscy wystawiają jedną gwiazdkę, wpisują, że źle, że niedobrze, że pizza nie smakowała. I tak się dzieje z różnymi historiami. Tak się stało też ze szpitalem południowym.
2: Z Google skasowane zostały negatywne opinie o warszawskim szpitalu południowym, z którego napływały alarmujące doniesienia.
1: Słuchajcie, są wakacje, prawda?
2: Tak. No,
1: no, młody teraz ma dużo wolnego, no, siedzi i kasuje. No.
0: I Wiktor. No i zamiast skalpelem myszką. Cyk, cyk, cyk, cyk.
4: Reklama.
5: Marzy ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowane ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
10: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 tysięcy 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
12: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
13: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
15: I po reklamie.

0: piątek, 11 do 7. Happy birthday
1: to you. Karolina
2: Eska budzi w urodziny.
0: Dzisiaj taka softowa wersja, delikatna.
3: Tak dzięki!
4: Otuliła swoim głosem.
0: Ale to już przeszło. Karolina z nami, dzień dobry, witamy. Karola, dostaliśmy informację i teraz pytanie do ciebie. Kto to powiedział? Kto tak napisał? Bardzo się kochamy.
3: No, domyślam się. Na pewno.
0: Ale czy
3: na
0: masz
3: pewno
0: masz
3: to mój mąż.
0: A, właśnie. Chciałem zapytać, czy masz jeden typ, czy więcej?
4: Jeden. Całe szczęście, jeden.
5: Poczekaj.
3: Nie, bo nie. Zawsze jeden, zawsze.
5: Ale ogarnia Karolina dwie prace zawodowe, a w dodatku w domu robi za złotą rączkę, więc można powiedzieć, że dziewczyna działa na trzy fronty, ale z jednym mężem.
0: Karolina, co ostatnio naprawiłaś w chacie?
3: Oj, dużo by wymieniać.
0: Ale jesteś bardziej taką, wiesz, specjalistką od rzeczy technicznych, jak zlew się popsuje, nie wiem, trzeba coś podregulować, okno?
5: Czy od naprawy męża?
3: Nie, od tego i tego można powiedzieć.
0: A czy potrafisz trzepać?
3: Dywany tak.
0: Bardzo dobrze, no i to, słuchajcie, ja dawno nie trzepałem dywanów, musiałbym pójść na taką, no, lekcję.
4: Ale by się
5: sypało. Ja umiem trzepać forsę, więc żebyś ty też miała dobre doświadczenia z trzepaniem hajsu, to 100 zł leci do ciebie.
0: Yeah!
3: Super, dzięki.
0: Fajna, z tym mężem, z tym jedynym, to trafiłaś, tak jest, to on właśnie napisał, że trzeba ci dać mocnego przytulasa, że on jest niestety w delegacji i nie może tego zrobić, więc wysyła w zastępstwie Jankesa, a Jankes robi tak. Mua, mua, mua. To wszystko do ciebie, Karolinka. Fajnego dnia ci życzymy. Dzisiaj już trochę chłodniej, no to w domu będzie na pewno gorąco. Karola, gdybyś miała napisać na kartce z życzeniami, takiej kartce, którą wyślesz sama do siebie, to co byś napisała? Najważniejsze urodzinowe zdanie i przesłanie od ciebie dla ciebie.
3: No, na pewno dużo zdrówka i jeszcze więcej miłości.
0: No i mamy to. Mąż Łukasz będzie kombinował, żeby było jeszcze więcej miłości. Trzymaj się tam, dobrego dnia, Karolcia.
3: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Za chwilę siódma to Shawn Mendes, Treat You Better i słuchajcie, zaczęto w końcu lepiej traktować konie w drodze nadmorskie oko przez te upały.
1: Co, w jakim sensie?
0: No, w takim, że w końcu pozwolono im odpocząć i będą jeździły tylko elektryki teraz przez najbliższe dni z okazji właśnie upałów.
2: Nie, więcej szczegółów oczywiście Marcin Procki, który wpadnie do nas i zrobi patataj!
1: Patataj, zostańcie z nami z Radiem SK.
3: Jankes, Kama, Kama i Wiktor.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
13: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
15: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
16: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
19: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
15: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
8: Dzisiaj bez opadów deszczu będzie sporo słońca, jutro natomiast mogą występować przelotne opady i będzie tego deszczu sporo. Na Dąbka Węty Świętojańskie 10 lutego uważamy w Gdyni. W Gdańsku, pamiętajcie, podwale przedmiejskie, tu trzeba zachować ostrożność, Kucisko, Armii Krajowej, trakt Świętego Wojciecha, szerokiej drogi.
13: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
15: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
5: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
1: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Brocki, zapraszam. Ponad 1700 interwencji strażaków w całym kraju, z czego przeszło 1000 na Śląsku. To skutki nawałnic, które wciąż przechodzą przez Polskę. Reporter SK Michał Rawa ze szczegółami. Michale, dzień dobry. Gdzie było najgorzej?
20: Dzień dobry. Potężna ulewa przeszła nad Gryfinem koło granicy z Niemcami. Nawałnice spowodowały szkody też w okolicach Rybnika. W wyniku tej niebezpiecznej pogody dwie osoby zostały lekko ranne. Wichury dały się też we znaki w miejscowości Grębenice w Łódzkiem.
21: Na jednej ze stacji benzynowych wiatr zerwał blaszaną i stalową konstrukcję zadaszenia dystrybutorów na stacji paliw. Uszkodzone zostały 4 pojazdy.
20: Mówi Łukasz Górczyński z Łódzkiej Straży Pożarnej. Nad ranem nawałnice przeszły przez Świętokrzyskie i kierują się na Lublin.
1: Tragiczny finał poszukiwań. Śledczy będą wyjaśniać okoliczności śmierci dwóch kolarzy w podwarszawskich Markach. Mężczyźni brali udział w wyścigu Poland Bike Marathon. Rywalizacja odbyła się w trakcie rekordowych upałów. Grzegorz Weiss, jeden z organizatorów, zapewnia, że trasa była dostosowana do trudnych warunków.
22: Wszystko zapewniliśmy, co mogliśmy, co w naszej mocy. Ponad stan, mi się wydaje nawet, więc tu wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać na tego typu wyścigach.
1: Na trasa zawodów wynosiła 52 lub 28 km. Mężczyźni startowali na krótszym dystansie. A na Morskie Oko nie pojedziecie transportem konnym. Został wstrzymany ze względu na ekstremalne upały.
23: Obserwujemy alerty pogodowe i obserwujemy również odczyty wskaźnika WBGT. To jest wskaźnik, który określa obciążenie termiczne.
1: Przekazuje Magdalena Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Drogę można aktualnie pokonać tylko pieszo. Patataj, ja do przodu jedziemy, 2 minutki po godzinie 7.
0: Jankes jest chyba jedyną osobą w tym studiu, która nie cieszy się z wyniku meczu Niemcy-Paragwaj.
1: Okej, okay. Jakoś nie, no, mi bliżej do Niemiec niż do Paragwaju.
0: I w związku z tym potrzebujemy jakichś dobrych informacji, żeby Jankesa na duchu podnieść. Dzień dobry.
24: Dzisiaj mam bardzo dobry dzień, ponieważ dzisiaj jest dzień Matki Boskiej Pieniężnej. No to co, po prostu pędzimy do sklepu.
0: A pewnie.
24: Oczywiście ze względu na klimatyzację.
0: A pewnie.
2: I komu by przeszkadzało, gdyby tak było codziennie?
1: O,
2: no komu? No. Nie mi.
0: Czy ktoś ma jeszcze jakieś dobre informacje? Messenger i ikonka mikrofonu. To jest to miejsce.

0: miałem pieska, ale już nie mam.
1: No, ale masz żonę za to i też jest dobrze. Ale faktycznie w kwestii piesków, my tu absolutnie jesteśmy psiarzami, chociaż ja byłam kiedyś kociarą. I naukowcy zbadali komunikację na linii pies-człowiek.
2: Co nowego?
1: Kazali wydawać psom polecenia jak podejdź, zostaw czy siad, posługując się zawsze jednym i tym samym bezsensownym dźwiękiem, konkretnie bu!
2: Bu!
1: I ono od razu wie. Najlepsze? Najlepsze jest to, że psy i tak wiedziały, co mają robić. Trzy różne komendy, jeden ten sam dźwięk, a psy i tak wiedziały, co mają robić. Kurka.
3: To może sprawdźmy to u nas, czy to działa.
1: No.
3: Na Wiktora może coś, co?
1: No.
3: No. Wiktor.
2: Buu. No i ja od razu wiem, co ja mam robić.
3: No.
2: Zagrać bletkę. Popatrz, działa. Jutro.

0: Witamy do Was naszymi ogonami z samego rana, 16 minut po godzinie 7, tutaj SK.
1: Talk to you. Jakby to było po psiemu?
2: Hau, au, hau, hau.
3: Sponsorem konkursu jest producent karm dla psów i kotów Rafi, Dolina Noteci.
4: SK? Nakarmi ci pieska.
2: Bardzo się cieszymy, że wróciliśmy do naszej zabawy SK Nakarmi ci pieska, ponieważ kochamy się z waszymi zwierzakami merdać, smyrać, no i przede wszystkim karmić, dlatego też zadzwoniliśmy do Korneli. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, hej.
2: A Kornelia w domu ma cesarzową.
1: Cesarzowa Sisi.
0: Co teraz robi Sisi, twój piesek? I co to jest za piesek?
5: Szpic miniaturowy.
0: Szpic miniaturowy.
2: Jej, ja to muszę wygooglać.
0: Jejku,
2: ja się dużo uczę dzięki wam. Szpic miniaturowy.
0: A możesz opisać jakoś twojego pieska, żeby się mówił sobie...
5: No co wam mogę powiedzieć? No, moja Sisi jest po prostu wyjątkowa. Potrafi dużo rzeczy. Ale szczególnie to jak otwieram szeszetkę i byłam Sisi, miam, miam i normalnie magicznie ona się nagle zjawia.
2: Teleportacja opanowała.
0: To jest taki rzeczywiście taka mała zarośnięta kulka.
1: Tak.
0: U mnie sąsiadka ma takiego pieska i to jest najgłośniejszy pies na całym osiedlu. Dokładnie, to jest coś w tym stylu. Wszystkie dobermany i inne zaczęły uciekają,
2: jeżeli
0: jak wychodzi z Sisi.
2: Jeżeli nie wiecie, jak wygląda szpic miniaturowy, to mogę wam powiedzieć, że to jest taki drobny faktycznie piesek z bardzo długimi włosami, prawie tak samo długimi jak Jankes na rękach.
0: Dokładnie.
1: Wyobraźcie sobie, że od czapki zimowej odczepiliście pompon i ten pompon ma buzię, oczy i szczeka.
2: Ojejku, czy ona ma przyjemne futerko w dotyku?
5: Tak, bardzo, ale też wymagające.
2: No, czyli jesteś fryzjerką jednocześnie.
0: No właśnie, cały czas trzeba dbać o to. No dobrze, okej. Co teraz robi Sisi?
5: Aktualnie sobie śpi.
1: No jak cesarzowa.
5: Ale powiedziałam mlemlenia, miam uszka już do góry i chyba buzia coś i dać.
2: To uwaga, a propos mniam, mniam, mamy tysiak na zakupy na dolina@noteci.pl.
1: A, to wszystko już teraz.
0: No to Sisi będzie zadowolona. Pani też zadowolona, przyjaciółka
5: tak,
0: Sisi. Bardzo dobrze.
5: Bardzo,
0: wszyscy
5: naprawdę
0: szczęśliwi. No i tak trzymać oczywiście. No dobrze, okej. Proszę pozdrowić Sisi. Proszę za chwilę wyjść z Sisi, jakby już sobie zje na fajne jakieś takie na spacerek szybciutki. No.
1: Sisi zaraz wyjdzie na Sisi.
4: SK nakarmi ci pieska.
3: Sponsorem konkursu SK nakarmi ci pieska był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Już widzę teraz innych słuchaczy. O, my też mamy psa, zgłoście się. No tak, pewnie, że tak, czekamy oczywiście. Zgłoszenia są, zapraszamy oczywiście. Na SK.pl.
2: Dobrze, że to przetłumaczyłeś, dzięki Wiktor.

0: To my, wasz ulubiony radiowy wielki szlem. Wimbledon ruszył, już się zaczęło.
1: Nie wiem, czy mnie tak nazywali.
0: To wasz mały szlem, przepraszam.
2: Słuchajcie, ale potrzebujemy od was dobrych informacji, bo z Wimbledonu niestety nie przyjeżdża dobra informacja.
1: No, o tej informacji będzie mówił oczywiście Marcin Brodski za momencik w newsach. Natomiast sytuacja jest taka, było dobrze, aż przestało być.
2: Maja Chwalińska, mimo że prowadziła w pierwszym, prowadziła w drugim, miała piłkę meczową, to przegrała pierwsze spotkanie.
0: Ale dzisiaj będzie grać też nasza Iga Świątek.
2: No tak.
0: O 14.30. No dobra, nie o tym, Marcin Brodski przyjdzie, powie szczegóły. O!
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Maja była jak Robert Więckiewicz, wślepnąc od świateł. A już było dobrze!

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SS-ka dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Reklama.
7: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
12: Czym zagroda bogata, tem rada. Karczma Polska Zagroda. Sute, pyszne jadło. Pieczone, gotowane i duszone. Ziołami przyprawione, sosami polane i pięknie podane. Karczma Zagroda. Sopot, Aleja Niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl. Gość w zagrodę? Nieba mu uchylić.
13: Organizujemy także imprezy rodzinne i firmowe.
14: Matemplewo, Chełm, Jasień, południe Gdańska. Szukasz mieszkania? Sprawdź ofertę Domesta. Podwyższony standard wykończenia, autorski program Gwarancja Plus i ceny już od 427 tysięcy złotych. W ofercie mieszkania do odbioru w tym roku. Szczegóły na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper.
15: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu Twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zagroda Kociewska w Kociszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Planetoid. Wieczór zapowiada się całkiem pogodnie. Niebo, miejmy nadzieję, będzie czyste, więc można spojrzeć w niebo. Niekoniecznie poszukać planetoid, bo nie jest to takie proste, ale spojrzeć na gwiazdy nad Trójmiastem, czemu nie? Dziś na termometrach 22 stopnie w dzień, 16 w nocy. Jutro 20 stopni w ciągu dnia, też 16 w nocy, ale będą występowały opady i tego deszczu będzie sporo. Teraz sporo aut na Kartuskiej, Rzeczpospolitej, Nowatorów Budowlanych i Sandomierskiej w Gdańsku, więc uważamy.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin. SK.
21: 7.30 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ogromne uderzenie służb w narkobiznes. Funkcjonariusze w ramach operacji Kryształ zabezpieczyli ponad 93 kg narkotyków. Zatrzymano 7 osób, a akcja polegała na kontroli przesyłek pocztowych i kurierskich. Sprawdzono ich ponad 2,5 tysiąca. Teraz Lublin i poważny wypadek w centrum miasta na ulicy Lipowej. Zderzyły się dwie osobówki. Zginęła jedna osoba, 7 trafiło do szpitala. W miejscu wypadku są spore utrudnienia w ruchu, a komunikacja miejska kursuje objazdami.
22: Programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju.
19: SK Sport News.
21: Niespodzianka goni niespodziankę podczas piłkarskich mistrzostw świata z turniejem. Już na etapie 1/16 finału pożegnała się reprezentacja Niemiec. Lepszy od niej okazał się Paragwaj, który wygrał po rzutach karnych. Także karnych potrzebowali piłkarze w meczu Maroko-Holandia. Tu po 2 godzinach gry był remis 1-1. W karnych wygrali piłkarze Maroka, a wcześniej Brazylia 2-1 wygrała z Japonią. Nieudany start polskich tenisistów w Wimbledonie. Już w pierwszej rundzie z rywalizacji singlistek odpadły aż 3 Polki. Maja Chwalińska, Max Magdalinet i Magdalena Fręch. Dobrze poradził sobie Hubert Hurkacz, który awansował dalej, a dziś swoje spotkania rozegrają Iga Świątek i Kamil Majchrzak.
22: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
0: I Wiktor w Radiu SK.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze wtorek, w Toruniu. 30 czerwca. Jutro już nie ma czerwca, jutro już jest lipiec.
6: No i dla niektórych to są dobre wiadomości i faktycznie dobrych informacji szukamy od was.
23: Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba dzisiaj skrobać szyb samochodu.
1: No i odśnieżać. Odśnieżanie w takiej temperaturze to by była masakra.
24: Kama, chodź się całować.

0: Zakaria za 23 minuty będzie ósma. To jest SK z samego rana.
1: Sprawdzamy, uwaga, Kama, gdzie jeździ Bartek z Mars League na żużlu, jeśli chodzi o ligę naszą polską.
2: Podpowiem jakim, ci. No? Na południu Polski, po prawej
3: a
2: stronie.
3: A on się przeniósł jakiś czas temu. On już przestał w Gorzowie, on teraz
1: Motor
3: w Lublinie jest.
1: Tak,
3: oczywiście,
1: dobrze,
3: że tak. No. Ja się znam na żużlu jak nikt.
1: No i właśnie, uwaga, od żużla wchodzimy w krany. Słuchajcie, niektórzy mieszkańcy Lublina mogli zobaczyć wczoraj zieloną wodę płynącą z kranów, tak? I z czerwonego kurka, i z niebieskiego. Był to efekt testów, spokojnie. To był efekt testów miejskiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej.
4: Co się testuje zieloną wodą?
1: No chodziło o sprawdzenie szczelności sieci ciepłowniczej. No tak to wyglądało.
0: Bo ja widziałem w weekend w sieci, karierę robi wizyta Książula w hotelu tym największym nad polskim morzem.
1: W Pobierowie, no.
0: I tam też do wanny, jak lali wodę, to leciała zielona, a to była tylko jedna z atrakcji przygotowanych przez hotel.
3: Wiktor, tam też trwały testy, no. Ale konsumenckiej cierpliwości.
5: Jan, i Wiktor. Partyjca. Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też Dzień Hot Doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 5 stów i smakołyki do twojego hot doga. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Sokołów. Producent stówek. Parówek z szynki.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
9: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę, a Link 4.

0: Renta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasze salony w Gdyni i Gdańsku.
2: BYD. Build your dreams.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Gdańsk, Heweliusza 11.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
6: To ty decydujesz.
7: Mieszkania w abonamencie od Resi4Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
6: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
7: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
6: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
7: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
6: Resi4Rent. Na chwilę.
7: Resi4Rent. Na dłużej.
8: I po reklamie.

0: Zły romans od Lady Gagi. Teraz będzie zły telefon od Nosela.
1: Znaczy generalnie, w momencie kiedy ZUS dzwoni, to zawsze boli, a jak jest to Nosel z ZUS-u, to
2: zapraszamy na ZUS!
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham. Czy ja do pana Marka się dotelefonowałam, do naszego emeryta przyszłego?
5: Tak.
4: Moje uszanowanie, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Departament Emerytalny, Cięcielina, Halina. Proszę pana, ja telefonuję, ponieważ mam rozpiskę tutaj emerytalną u pana. Potrzebowałabym jeszcze udokumentowania, proszę pana, wypoczynkowego.
5: Ale zaraz, nie za bardzo rozumiem, o co chodzi.
4: No panu zgodnie z przepisami pracy przysługuje, proszę pana, urlop. A że teraz, proszę pana, kwestionujemy co niektóre urlopy, więc musimy mieć pańską dokumentację urlopową. Pytanie, czy mi pan dostarczy, jeżeli tak, to którą i na kiedy?
5: Ale z jakiego okresu, z jakiego zakładu, nie wiem.
4: Tam jakby pan kiedyś gazownikiem, proszę pana.
5: No,
4: no to
5: tak.
4: Ja bym tutaj poprosiła, proszę pana. I później, z późniejszego zakładu pracy też bym poprosiła. No przynajmniej jest tam z 2-3 udokumentowania, że pan był na urlopie.
5: Kurczę, wie pan co, ja nie wiem, czy ja musiał jechać do Zabrza, bo ja nie mam czegoś takiego.
4: Bo wie pan, na papierach zostało przyznane realnie i nie wiadomo, czy pan to odbębnił. Bo jeżeli pan był na urlopie, to pan ma na jakieś, na przykład, nie wiem, widokówki, zdjęcia, to mi pan to okaże, ja to w kartotekę wciągnę i już po sprawie.
5: Nie wiem, a i same zdjęcia by wystarczyły?
4: Tak, tylko że zdjęcia muszą być, proszę pana, udokumentowane, że pan na przykład, nie wiem, wchodzi do wody, pan się opala, pan chodzi po górach, coś takiego, że to jest urlopowego.
5: No wie pan co, bo ja większość tych urlopów spędzałem u siebie na działce, bo mam działkę rekreacyjną.
4: No to trudno będzie zakwalifikować, proszę pana, czy to będzie wypoczynkowe, czy to będzie robotnicze.
5: Znaczy, no czy pracowałem, no trawę trzeba skosić wszędzie, obojętnie, gdzie się nie mieszka.
4: To tego mi pan nawet nie przynosi, proszę pana, no bo ja z tego nie zrobię urlopu wypoczynkowego, bo ewidentnie pan tam pracował.
5: Postaram się coś załatwić i do pani do ZUS-u dostarczyć, tak?
4: Tak, proszę to konkretnie dostarczyć Teresie.
6: Marku, zostajesz wkręcony w Radiu SK.
5: Aj, kurde, no nie, ciekawe. Żarty, kurde, ja myślę już nad tym.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: Ciekawy jestem. No, dziękujemy oczywiście Noselkowi. Jak tam Dawid podsiadło, jego ZUS. Łączenie z ZUS-em.
1: Wiesz, jako artysta pewnie chciałby mieć dopłaty, no. Wiadomo.
0: Wiadomiks, tak, no dobrze. Dziękujemy, ciąg dalszy nastąpi.

0: Zara Larsson ze Szwecji. Dzisiaj wieczorem Francja gra ze Szwecją, 23. Będzie się działo.
1: Wczoraj też doszło do niezłego spotkania. Prokuratura spotkała się ponownie z doktorem ze szpitala południowego.
2: I nie uwierzycie, co chcieli z nim
0: zrobić. Zrobili mu kolonoskopię.
2: Nie, chcieli go prześwietlić. Kama
1: i Wiktor. O szczegółach już za chwilę Marcin Procki. No ciekawe, czy tym razem świadek był wiarygodny.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak wyprzedaż, to w euro.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Napój gazowany 1 litr Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru lub Coca-Cola zero cukru, zero kofeiny. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kawy Prima. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie produkty Lenor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
14: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
15: Konkretne opady deszczu, więc jeżeli aktywności, to lepiej pod dachem niż na zewnątrz. Dzisiaj 22 stopnie w dzień, 16 stopni w nocy, dzisiaj będzie sporo słońca. Teraz słowackiego nowatoru budowlanych Starogardzka Świętokrzyska w Gdańsku. Musimy zachować ostrożność. W Gdyni na Świętrańskiem druga i Dąbka też boga skaz.
13: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
14: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
16: Dochodzi ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Nie żyje nastolatka. 7 osób jest rannych i trafiło do szpitala. Zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło nad ranem w centrum Lublina. Reporter SK Jacek Werner ze szczegółami. Jacku, jak w tej chwili wygląda sytuacja w miejscu wypadku?
17: W tym momencie wciąż zablokowana jest ulica Lipowa na wysokości cmentarza. To ścisłe centrum miasta. Przed 4 rano zderzyły się tam dwie osobówki. Na miejscu jest policja i straż pożarna.
18: Zginęła jedna osoba. Była to kobieta w wieku 16 lat. W oczekiwaniu na jest karetki pogotowia. Strażacy rozpoczęli resuscytację krążenia oddechową. 3 osoby mają połamane nogi.
17: Przekazał mi Bartłomiej Pytka z Lubelskiej Straży Pożarnej. Objazd wyznaczono m.in. przez Okopową i Narutowicza, także dla komunikacji miejskiej.
16: Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Prokuratura zabezpieczy kolejne dokumenty ze Szpitala Południowego. To decyzja po przesłuchaniu byłego ordynatora chirurgii, doktora Emila Jędrzejewskiego. W najbliższych dniach rozpoczną się także kolejne przesłuchania personelu medycznego.
19: Planowano już rozpoczynające się w tym tygodniu przesłuchania w charakterze świadków.
16: Mówi prokurator Piotr Skiba. Śledztwo dotyczy m.in. podejrzeń nadużyć przy funkcjonowaniu szpitalnego oddziału ratunkowego oraz innych nieprawidłowości w placówce. Może spaść do 45 litrów wody na metr kwadratowy. Synoptycy ostrzegają po południu i wieczorem przed groźnymi burzami. Alerty drugiego stopnia obowiązują w Lubuskiem oraz w części Dolnośląskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, a także w Małopolsce, na Pomorzu Zachodnim oraz na Podkarpaciu.
20: Ale Marcin miał ładne powiadomienie w trakcie newsów. No.
21: To z naszego Messengera, słuchajcie, ktoś się nagrał, halo?
22: Piję sobie kawkę, słucham sobie Eski i pamiętajcie, są ludzie, którzy pracują 8 godzin, a są ludzie, którzy muszą być w pracy 24 godziny.
20: O, właśnie. No ale później mają wolne przez 2 dni.
21: No i fajnie. Mają faktury na 100 tysięcy, nie?
20: Sprawdzić, czy nie młody doktor. Ta wiadomość, która pojawiła się u Marcina Polskiego z dźwiękiem, to było od naszego szefa, żeby wyłączyć dźwięk w trakcie newsów. Pamiętajcie, tak szefie, wyłączymy.
21: Przetestujcie ten dźwięk, nagrywając się na naszym Messengerze. Dzisiaj zbieramy dobre

0: Jak słychać u nas gra gitara, mam nadzieję, że u was również wszystko w jak najlepszym porządku.
1: Tak jest, tu jest Hej Hej, poradne NBA na antenie Eski.
2: No i tak, powiedzieliśmy przed chwilą o tym, żebyście się nagrywali na Eskowym Messengerze. No i się nagrywacie.
3: Cały zeszły tydzień jeździłam nie swoim samochodem, w którym wasze radio nie odbierało. Myślałam, że ten nędzny efekt klimatyzacji nie przeważy na tym. Niestety, od wczoraj czuję się lepiej, słuchając waszego radia rano. Jesteście uzależniający. Nawet Maruda Wiktor nie przeszkadza.
0: Wiktor, nie wiem, czy słyszałeś, miałeś pozdrowienia od słuchaczki.
1: Ale zaraz, że to ja?
4: A kto to przyszedł? Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy, pogromca uśmiechów dzieci.
1: Nie.

0: Jan Kes nie musi się pytać, która godzina, bo sam sprawdził sobie na zegarku swoim.
1: Nie, dostałem przysługę jakoś do paczkomatu.
0: Ale podaj kod odbioru.
2: SK Karniaki K.
1: Proszę bardzo, one to free techno. No dobra, kwadrans po godzinie 8, zabieramy się za karniaki. Finał coraz bliżej, bo już 4 lipca na PGE Narodowym. Dobra,
0: tak jest.
1: To jest niesamowita historia, bo możecie pojawić się na płycie boiska naszego wyjątkowego stadionu. No i tam właśnie wziąć udział i walczyć o 10 tysięcy złotych.
0: Szukamy odpowiednich osób i chyba taką zdaje się jest Piotr. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
4: Cześć Piotrek. Co najważniejsze jest dla ciebie w SK Karniaki Cup? Wygranie 10 tysięcy złotych czy spotkanie ze Sławomirem Peszko?
3: Zdecydowanie spotkanie ze Sławkiem.
1: Dobrze, no to my w razie czego dychę przyjmiemy.
0: Ale czekaj.

0: z tego co wiemy, bo prześwietliliśmy twoją historię, ty już kiedyś Sławka spotkałeś.
1: No tak, można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki udało się złapać jego koszulkę w 2010 roku, jak Lech Poznań zdobywał mistrza Polski w Chorzowie. Także pamiątka jest, fajnie by ją zwieńczyć podpisem.
2: Super, czyli Słuchacz jest przygotowany.
0: Kurczę, to może przepuścimy go do gry już bez zagadki.
2: Na pewno sobie poradzi, dajmy mu zagadkę.
3: Piotrek, za momencik usłyszysz to, co mówi Sławomir. No a następnie tak. Będzie sama końcówka tego zdania wygwizdana i musisz odgadnąć, jakiego słowa tam brakuje. I przypominamy, to jest jeden wyraz.
0: To jest nasza podpowiedź. Szukamy jednowyrazowej wypełniaczki. Jesteś gotowy?
2: Jednowyrazowa
1: tak jest.
2: Wypełniaczka. Co on ma dzisiaj za dzień? No dobra, okej. Okay.
0: Panie Sławku, dawaj pan to zdanie.
4: Na boisku trzeba przewidywać ruch rywala. A po imprezie trzeba umieć znaleźć.
1: Pion.
2: Co takiego?
3: Pion.
2: Okej.
3: Okay, ja bym powiedziała, że brzmi jakbyś mówił z doświadczenia, ale niestety to jest złe słowo.
0: Byłaby to dobra odpowiedź, gdyby nie to, że jest zła.
2: Nie, na no, po imprezie ładne. Poziom, że się leży po imprezie, no co ty?
3: No dlatego trzeba znaleźć pion.
0: No to już na sam koniec.
3: To my cię stawiamy do pionu, zgarniasz u nas stówkę, ale w kontekście tej koszulki, słuchaj, wyślij ją do nas do radia, a my ci załatwimy podpis.
2: Zróbmy to,
0: Kamer
2: tak.
0: Przyjdź w tej koszulce i Sławek się na piersikami tutaj kamy podpisze.
1: No. Bardzo dziękuję, nie ma sprawy, wyślę ją do was, dzięki bardzo.
2: No, no i pięknie, mamy to.
0: Zaraz poza anteną dane teleadresowe.
1: Okej. Okay. SK Karniakika.

0: 26 minut po godzinie 8 chwalimy się poza anteną, gdzie wybieramy się na wakacje. Kama jedzie pojeździ sobie kolejką górską. Dzisiaj już będziesz?
1: Tak.
0: W Zatorze?
1: Tak.
0: Słuchajcie, jak chcecie spotkać Kamę dzisiaj, to Kama będzie piszczała, krzyczała dzisiaj w Zatorze.
2: Jak chcecie spotkać mnie, to ja będę jeździł windą dzisiaj w górę i w dół na rondzie wiatraczna.
0: Okej.
2: Okay. Zapraszam.
0: A ja dzisiaj jadę do stomatologa.
1: No i kto jest zwycięzcą tego konkursu?
0: No wiem, Kama wygrała.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Bycie dżentelmenem to kwestia wyboru. Wybierz ekskluzywny Primo Moss Barbershop w Rzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
5: Tu mieszkamy.
6: Tu odpoczywamy.
5: Tu ćwiczymy.
6: Tu się spotykamy.
5: Wpadnij na tydzień otwarty 110 Chylońska w Gdyni od 29 czerwca do 3 lipca.
6: Umów się i zobacz osiedle gotowe do zamieszkania już tego lata.
5: Sprawdź szczegóły na chylońska.pl.
6: Deweloper Reapolis zaprasza.
5: Gdynia Chylońska 108.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
7: To ty decydujesz.
8: Mieszkania w abonamencie od Resi for Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
7: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
8: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
7: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
8: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
7: Resi for Rent. Na chwilę.
8: Resi for Rent. Na dłużej.
3: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
10: Ostatni dzień czerwca. No i przed nami lipiec. Lipiec niestety przywita nas deszczem i to takim konkretnym, bo jutro konkretne opady przez cały dzień. Jutro na termometrach nie więcej jak 20 stopni w ciągu dnia, w nocy 16. Dzisiaj 22 stopnie w dzień, będzie sporo słońca, więc uderzamy na plażę. Zwalniamy teraz. Czarny Dwór, Żołnierzy Wyklętych Budowlanych, Starogardzka w Gdańsku. Uważamy na siebie w Gdyni, na Chwarzyńskiej, Małokackiej, Chwaszczyńskiej, 10 lutego, Dąbka i Undruga. Pamiętajcie o włączeniu świateł, uważajcie na siebie szerokiej drogi.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin.
11: Minęła 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam dzisiaj spotkanie premiera z prezesem NFZ. W rozmowach ma także uczestniczyć minister zdrowia. Mają dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań w sprawie wynagrodzeń medyków i braku kontroli ich czasu pracy. A wciąż zablokowana jest ulica Lipowa w centrum Lublina. Nad ranem doszło tam do tragicznego wypadku. Zginęła 16-latka, 7 osób trafiło do szpitala. Na miejscu reporter KSK Monika Kowalewicz. Moniko, jak wygląda tam sytuacja?
12: Na miejscu wypadku pracuje obecnie nadzór ruchu, straż pożarna oraz policyjne zastępy. Wraki aut nie zostały jeszcze zabrane, ponieważ trwają dokładne pomiary służb. Ruch w kierunku zarówno centrum Lublina, jak i ulicy Głębokiej jest wstrzymany. Autobusy komunikacji miejskiej na wybranych liniach kursują objazdami.
11: Na utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
13: Kama i Wiktor.
14: 8.31, Jankę.
15: Zgadza się.
14: Powiedz tak. Jeszcze raz głośno i wyraźnie, komu kibicowałeś wczoraj w starciu Niemcy-Paragwaj?
15: Zawsze biało-czerwonym.
14: A że tamci byli biało-czarni?
15: Biało-czarni? Niemcy odpadli rzeczywiście, nie? Z Mistrzostw Świata. Bo ja chciałem pojechać do Berlina obejrzeć jakiś mecz z nimi, no.
14: To teraz oficjalnie odbierz w tej sprawie telefon.
15: Halo?
16: No hej, Jankes, co ty w ogóle gadasz? Przecież no nic nie może być lepszej wiadomości niż to, że sąsiad jedzie do domu i ma po mundialu. No nic tylko się cieszy.
17: To jest ten moment, kiedy mogę zaśpiewać już za 4 lata,
15: już za 4 lata. No dobrze, Holandia odpadła, Niemcy odpadli, my odpadliśmy, jest super.

0: Dobrze, tutaj mamy takiego specjalistę od języków na całym
1: jest,
0: świecie.
1: 4 lata w liceum, jak widać nie poszło.
2: Mama germanistka, ta, mieszkańcy Zielonej Góry lubią to.
1: Ale od razu jakoś tak się chłodniej zrobiło, nie? Od tego kawałka.
2: No, mniej więcej, właśnie, no. Mniej więcej tak.
0: Słuchajcie, czas festiwali, koncertów, różnych wydarzeń muzycznych oczywiście cały czas tutaj trwa. Są wakacje, sporo się dzieje w naszym kraju.
2: I z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony strasznie to boli.
0: Słuchajcie, no bo rynek koncertowy niby tutaj, mówią specjaliści, trochę się przegrzał. Organizatorzy podobno masowo tną ceny, no w niektórych przypadkach oczywiście, nie wszędzie.
1: Ale są takie koncerty, gdzie można promocyjnie wyrwać tańsze bilety.
2: Na przykład wejściówki na One Republic przeceniono ostatnio z 399 zł na 119.
0: Ciekawe dlaczego, tak sobie pomyślałem, no.
1: Ja tylko oficjalnie przypominam, że na Skolima
0: na dniach kiełbasy?
1: Tak, na dniach parówki i kiełbasy cały czas da się wejść za darmo.
3: Temperatura Jan i Wiktor. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
5: To ty decydujesz.
6: Mieszkania w abonamencie od Resi4Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
5: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
6: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
5: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
6: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
5: Resi4Rent. Na chwilę.
6: Resi4Rent. Na dłużej.
7: I po reklamie.

0: TikTok reaktywował Brydzie i pojawia się również u nas na antenie Womanizer. Tu gorące dyskusje trwają o tym kawałku.
1: Trzeba z czegoś żyć, niech tam tiemy lecą.
2: To prawda. Brytyj kończy 11 minut i będzie z nami godzina 9.
0: Mamy cały czas dobre wiadomości, zbieramy, no bo u sąsiada wczoraj wieczorem zła wiadomość, odpadli z mundialu, więc wszystko, co zrównoważy nam tę porażkę, u nas cały czas wchodzi na antenę.
1: I jak sami słyszycie, skowy Messenger działa.
0: To jest dobra wiadomość.
2: To jest fantastyczna nasza słuchaczka, zarażona dobrą energią i bardzo dobrze.
0: No i mamy też bezpośrednie łączenie ze stolicą naszego sąsiada.
3: Cześć Cieska, a propos wczorajszego meczu, mieszkam w Berlinie, słucham was codziennie, ale pomyślcie, co tu się działo po tej wczorajszej przegranej. Pozdrawiam serdecznie.
1: Smuteczek wielki.
2: No ten karniak, rzeczywiście. Niemcy odpadają z mistrzostw świata w piłę nożną.
4: Trudno. Co robić? Jankes,
1: Kama i Wiktor. Wiktor, twoja wrażliwość mnie naprawdę przeraża.
2: No dobrze, dziękujemy pięknie.
0: Co ja poradzę, że mam takie biało-czerwone serduszko?
2: No wszyscy mamy, kochane, no. Wszyscy.

0: Tak, come on, tylko ty.
1: Ja słyszę torenata, torenata,
0: chowaj karty, torenata, chowaj torenata. Karty kredytowe. Trzy minutki, będzie za mi godzina dziewiąta. Come on, ucieka, leci sobie. My z Wiktorem Jerzy zostajemy.
1: To jest radiowa promocja, słuchajcie.
2: Ja was bardzo proszę, zachowujcie się. Będę was słuchać, dobrze? I będę do was dzwonić za każdym razem, jak coś powiecie nie tak. Okej?
1: Okay? No. Dzisiaj zbieramy dobre wiadomości. Dobra wiadomość jest taka, że Kama wychodzi.
3: Kama i Wiktor.
0: Dajcie znać, czekamy na wasze dobre wiadomości. Nagrywajcie się, za chwilę będziemy was puszczać.
3: Autopromocja.
4: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
5: 300 metrów od sceny.
6: Festiwale mają swój wyjątek.

0: Polska na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz brzoskwinie na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower.
9: 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy.
8: Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy.
9: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
8: Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
12: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
13: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
14: Wbijajcie do Emilii, do Lucyny, do Julity, Leona i Władysława. Na pewno ucieszą się z Waszej wizyty. Dzisiaj można zorganizować grilla, bo pogoda będzie sprzyjać. Bez upału. 22 stopnie w ciągu dnia, 16 stopni w nocy. Będzie sporo słońca, bez opadów, deszczu. Teraz uważamy na budowlanych nowatorów słowackiego i żołnierzy wyklętych w Gdańsku.
12: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
13: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
11: Sponsorem programu był Decathlon.
15: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Od jutra ceny na stacjach mogą wzrosnąć o nawet kilkadziesiąt groszy na litrze. Wtorek jest ostatnim dniem funkcjonowania rządowego programu CPN. Od jutra nie będzie już maksymalnych cen paliw, o czym ze szczegółami reporter SK Michał Rawa.
16: Sytuacja na stacjach paliw wróci do normy. Zdaniem ministra finansów spadki cen na rynkach są na tyle duże, że nie ma potrzeby, by przedłużać pakiet CPN. Według analityków biura Reflex za litr paliwa możemy zapłacić o około 60 groszy więcej. Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł, 98 6,68, a diesla 6,19 zł.
15: A przypomnę, pakiet CPN wprowadzono pod koniec marca. Sprzątanie na Śląsku po przejściu nawałnic. Tylko w tym regionie strażacy odnotowali ponad 1000 interwencji.
17: Głównie dotyczą powalonych drzew, nadłamanych konarów, gdzieś tam na posesjach, na drogach, na budynki. Pojedyncze przypadki uszkodzonych dachów.
15: Mówił Wojciech Herduch ze straży w Rybniku. Dziś po południu spodziewane są kolejne burze. Odprawił z kwit trudnego rywala Hubert Hurkacz w drugiej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Polak pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4, 6-2, 7-6.
18: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem na każdej nawierzchni. Nie gra się z nim łatwo, więc tym bardziej to zwycięstwo cieszy.
15: Mówił Hubert Hurkacz, którego kolejnym rywalem będzie Austriak Sebastian Hofner. Przypomnę, że już w pierwszej rundzie z rywalizacji odpadły Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Frank.
19: Jankes,
20: Kama
21: i Wiktor.
22: SK. Takie mamy wakacje, oczywiście. Jesteśmy z wami do godziny 10, wtorek 30 czerwca.
23: I zbieramy dobre wiadomości. Only good news. Halo.
24: Cześć SK. Dla wszystkich marud, którym jest za gorąco, dzisiaj jest chłodniej. Pozdrawiam.
22: I potem za parę dni. Kiedyś to było ciepło, a teraz to jest tak zimno. Kiedy wróci ciepło? Zaraz od nas Daria Zawiałow, za chwilę Kaigo, będzie też Mrozu.

tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: 20 minut po godzinie 9. Dziwna sprawa, bo mówię do Jankesa, słuchaj, znalazłem informację o rozwodach i wyszedł ze studia. Jak tam u niego i u Kasi ostatnio? Chyba dobrze, nie?
1: Chyba dobrze. Ja mam numer do Kasi, to możemy zadzwonić. Dał mi, żebym dzwonił, jakby się spóźniał.
0: Więc skoro już mam te informacje o rozwodach, to je przekazuję do wszystkich przy radiu po drugiej stronie głośnika. Otóż nowe badania o rozwodach pokazują, że przyczyną rozpadu małżeństwa nie zawsze jest zdrada. To nie jest tak, że trzeba dawać po rogach drugiej stronie, bo... Janki, słuchaj tego.
2: Cały czas słucham tego.
0: Coraz częściej problemem w związku. Okazuje się niedojrzałość emocjonalna, to jest powód rozwodu.
2: Okej.
0: Brak komunikacji.
2: Okej.
0: I uwaga, coś co dochodzi w ostatnich latach.
2: No.
0: Zbyt duży wpływ teściów i mamusi.
2: Ojojojojoj. No dobrze.
0: Pamiętaj o starej prawdzie. Miłość jest ślepa.
2: Tak.
0: Ale mamusia widzi wszystko.
3: I Wiktor. Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak wyprzedaż, to w euro!
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
8: Wakacje, wakacje, wakacje!
9: Gdzie?
8: W parku rozrywki Nowa Holandia pod Elblągiem. Największa zjeżdżalnia LED Gigant. Trampoliny, place zabaw, mnóstwo atrakcji.
9: No to jedziemy do parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. Tam trzeba być w te wakacje.
8: No to jedziemy!
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
12: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
13: Jeszcze nie. A ty?
14: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum lub szkołę branżową.
13: Brzmi fajnie.
14: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
13: Zapisy już ruszyły?
14: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
13: Gdynia, Kołłątaja 1.
14: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
4: I po reklamie.

0: The One Republic Radio SK 20 minut i będzie z nami godzina 9, wtorek, 30 czerwca. Jutro nie ma 31 czerwca, jutro już jest 1 lipca, pamiętajcie.
1: Tak, zresztą było. Oficjalne wejście w wakacje, a tymczasem źle się dzieje w te wakacje.
0: Niemcy odpali z Mistrzostw Świata?
1: To po pierwsze, a po drugie koniec być może z wakacyjnym last minute, przynajmniej na te najbliższe tygodnie.
0: Co się dzieje?
1: No paliwku poszło w górę. Niestety nie jest już tak dobrze jak ostatnio, że można upolować wycieczki na ostatnią chwilę po dobrej cenie. Eksperci piszą i wskazują, że linie lotnicze podnoszą ceny, a najkorzystniejsze bilety można znaleźć głównie z dużym wyprzedzeniem, więc nie last, a first minute teraz się liczy. No.
0: Dobrze, to co, no to nie lecimy, jedziemy!
2: SK dowozi kampera.
0: Słuchajcie, to jest nasza akcja. Co tam będziecie latać? Najlepiej się przejechać naszym nowym, nowiutkim, zatankowanym do pełna kamperem.
1: Bo my tankowaliśmy jeszcze przed jutrzejszym podniesieniem cen i końcem programu ceny paliw niżej.
0: Właśnie, bo jutro już jest po staremu. No dobra,
1: więc
0: no to dzisiaj
1: już
0: tankujemy.
1: W ten weekend będzie można dostać zatankowanego na full materiałem luksusowym zwanym benzyną kampera, który będzie do waszej dyspozycji przez cały weekend.
0: Wszystko się zgadza oczywiście. Wygrajcie zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend z dostawą do domu, bo my go podrzucimy wam oczywiście przed Havire. No i tyle. Zgłoszenie oczywiście na sk.pl. Czekamy, zapraszamy.
1: No i mamy pewne podejrzenia, że podczas najbliższego rozdania również na pokładzie zamiałczy Ola Kot.
0: Będzie?
1: A, to jest dodatkowy argument, żeby się zgłosić, a potem się z nią spotkać, bo to ona będzie te kluczyki też przekazywać.
0: Twoja dziewczyna przywiezie kampera?
1: Tak, dlatego bardzo prosimy, żeby zgłaszali się tylko brzydcy panowie.
2: SK dowozi kampera. Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
5: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
14: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
13: A, no i merci bardzo.
15: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Bycie dżentelmenem to kwestia wyboru. Wybierz ekskluzywny Primo Moss Barbershop Wrzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
17: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
18: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
19: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
23: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasze salony w Gdyni i Gdańsku.
22: BYD. Build your dreams.
24: I po reklamie.

0: Harry Styles w Radiu SK.
1: SK Trójmiasto.
0: 8 minut i będzie z nami godzina 10.
2: To właśnie.
0: No dobrze, to jest bardzo ważna kwestia w radiu. No mówimy co, jak, no.
1: Zróbmy jeszcze jedno wejście muzyczne w ten lipiec.
2: Dobrze.
1: A za chwilę lipiec? Już go tak fizycznie liźniemy.
2: Ten czerwiec się kończy, lipiec się zaczyna.
0: Tak.

0: Pozdrówcie wszystkich kierowców, którzy właśnie jadą z wami. No jedziemy z hitami na czasie, do których wrócimy już za chwilę, proszę państwa.
1: Tak? Dzisiaj same dobre wiadomości zbieraliśmy. No dobra jest taka, że w końcu oficjalnie już wchodzimy w te wakacje, no bo jutro przecież lipcowy klimat.
0: Tak, jutro też wam to zrobimy. Wpadamy do was oczywiście, do waszych głośników punktualnie o godzinie 6:00. Bądźcie z nami.
1: A na razie pamiętajcie, wtorek przed nami, wygrajcie z nim.
2: Na podium się wdrapuje. Dziękuję wszystkim.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
2: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
3: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.
10: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
11: Matemplewo, Chełm, Jasień, południe Gdańska. Szukasz mieszkania? Sprawdź ofertę Domesta. Podwyższony standard wykończenia. Autorski program Gwarancja Plus i ceny już od 427 tysięcy złotych. W ofercie mieszkania do odbioru w tym roku. Szczegóły na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper.
12: Hotplota. Plotki, sensacje, komentarze.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czym zagroda bogata, tem rada. Karczma Polska Zagroda. Sute, pyszne jadło. Pieczone, gotowane i duszone. Ziołami przyprawione, sosami polane i pięknie podane. Karczma Zagroda. Sopot, Aleja Niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl. Gość w zagrodę? Nieba mu uchylić.
15: Organizujemy także imprezy rodzinne i firmowe.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
18: Dziś w Trójmieście odpoczywamy od upałów. 22 stopnie w ciągu dnia, 16 stopni w nocy. Słońca dzisiaj nie zabraknie. Opady raczej nam nie grożą. Jutro tego deszczu będzie sporo i to do godzin przedpołudniowych. Po południu są szanse na to, że będzie pojawiało się słońce. Jutro będzie jeszcze chłodniej. 20 stopni w ciągu dnia, 16 stopni w nocy. W czwartek 22 stopnie w dzień, 18 stopni w nocy. Słońce pojawi się na pewno, a deszcz możliwy. Z tym, że w godzinach nocnych. No i w piątek trzeba będzie uważać na zdecydowanie silniejszy wiatr.
17: Sponsorem programu był Decathlon.
19: Jest 10:00, zaczynamy z News. Marcin Procki, zapraszam. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie dwóch wież. To sprawa, w związku z którą wzywany do prokuratury był lider Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. Spółka powiązana z nim chciała w Warszawie budowy dwóch wieżowców. Z planów nic nie wyszło, na czym miał stracić austriacki biznesmen. Centrum Lublina już odblokowane, to po poważnym wypadku na ulicy Lipowej. Po zdarzeniu dwóch aut zginęła 16-latka, 7 osób trafiło do szpitala. Policja po oględzinach na miejscu ma wstępne ustalenia.
20: W pewnym momencie
0: kierujący stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i tam zderzył się z jadącą z naprzeciwka Toyotą. Po zderzeniu zachował.
19: Mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji. Autobusy i trolejbusy wróciły już na swoje podstawowe trasy. Inflacja zaskoczyła. Znamy już pierwsze szacunki za czerwiec. W tym miesiącu spadła do poziomu 2,5%, a to niższy wynik niż prognozy i najniższy od lutego. Teraz ważne przypomnienie dla rodziców. Ci mają ostatni dzień na złożenie wniosku o 800+. Jeśli to zrobią, dostaną świadczenie z wyrównaniem. Od jutra stracą taką możliwość.
20: Żeby dostać wyrównanie za czerwiec tego roku, jeśli prześlą wniosek w lipcu lub w kolejnym miesiącu, to świadczenie wychowawcze dostaną od miesiąca jego złożenia.
19: Mówi Karol Jagielski z zachodniopomorskiego ZUS-u. Wnioski można składać tylko elektronicznie.
21: Wtorek, 30 dzień czerwca i 10.01 na zegarach. No dobra, 10.02. Czas najwyższy, żeby grać, prawda? Hity na czasie. Juste, Jack Staley, John, Tree, Turn the Lights Off. Za moment będzie Alan Walker Remix, będzie też Kuba i Kuba i nowy Somber, no bo wszystkie hity zaczynają się westy. Michu Sapkowski, witajcie. Teddy Swims.

0: Daj, daj. Jakbym za wiadomość o treści Daj, daj, zaproszenia do Energylandii dostawał grosza, to byłbym milionerem, naprawdę. Ale to jest trochę za mało, Daj, daj. Jeśli macie ochotę, żebym wysłał was rodzinnie, bo to poczwórne zaproszenie właśnie do Energylandii, to przekonajcie mnie trochę inaczej niż Daj, daj. W jakiś bardziej ciekawy sposób. Albo oczywiście SMS-owo 664-402-302, albo oczywiście eskowy messenger z głosówkami włącznie. Zaczynamy z wysokiego C, prawda? Nasze dzisiejsze spotkanie. Shakira i Burna Boy, czyli Daj, daj, czyli jeden z numerów związanych z Mundialem. Mundial Mundialem, a my mamy naszą akcję ze Sławkiem. Radio
1: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
4: Autopromocja.
5: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinos Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
8: Brzmi fajnie!
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinosyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Gdańsk, Heweliusza 11.
7: Cosinos Young 15+. Szkoły z pasją.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit. To pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
14: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
13: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
15: Oraz masy dobrej energii.
16: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś.
17: I złap ekipę SK Summer City.
18: Sponsorem programu jest Rafał Szewe, właściciel salonu Bike w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 424. www.szewe.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
3: Tu mieszkamy.
4: Tu odpoczywamy.
3: Tu ćwiczymy.
4: Tu się spotykamy.
3: Wpadnij na tydzień otwarty 110 Chyląska w Gdyni od 29 czerwca do 3 lipca.
4: Umów się i zobacz osiedle gotowe do zamieszkania już tego lata.
3: Sprawdź szczegóły na chyloński.pl.
4: Deweloper Reapolis zaprasza.
3: Gdynia Chyląska 108.
9: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: O, i znacie go dobrze. Undressed, 12 to 12, Back to Friends, Homewrecker. A teraz Somber wraca i udowadniając, że jest nadal w świetnej formie z numerem My Body Isn't Ready. I bardzo dobrze, że jest w świetnej formie, mimo tytułu tego numeru, ze względu na to, że będzie na Siget. A na Siget będziecie razem z Eską również w tym roku. I wy. Somber, już teraz.

0: Za chwilę w Radiu SK. Bardzo lubiane przez was New Religion, czyli Bebe Rexha i Faithless. A to Britney Spears i Oops. Oops, to się dzieje na mundialu, bo Brazylijczycy ledwo wygrywają z Japonią. Niemcy przegrywają po karnych z Paragwajem. Nosacz mówi, i co tam, sąsiedzie, smuteczek, co? A nad ranem z kolei Holendrzy grali z Marokiem. Pozwólcie, że zagram wam fragment komentarza z TVP właśnie o reprezentacji Holandii.
1: Pytanie, czy trenowali karne, bo oni w tych karnych przegrywali. Mówił Koeman, nie ma to większego sensu. Pewnie, że trenujemy karne, no są też elementem naszych treningów, ale nie przykładamy aż tak dużej wagi. Uwaga, to jest wrzutka i gol!
0: I właśnie w tym momencie padał wyrównujący gol dla Maroka, a potem były karne, w których pomarańczowi przegrali i odpadli. Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przed barierce,
3: czy 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marzy ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.

0: jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: o moda Jayku z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
1: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
2: Bycie dżentelmenem to kwestia wyboru. Wybierz ekskluzywny Primo Moss Barbershop Wrzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
5: I po reklamie.
6: Let's go.

0: naprawdę wyjątkowe muzyczne połączenie, bo słychać tutaj i Drive Martina Garrixa, no i wyjątkowy klimat Eda Sheerana. Martin Garrix i Ed Sheeran, czyli Repeat It w Radiu SK. Będziemy powtarzać ten numer, obiecuję. Zagrałem go przed godziną 11. Po 11. Damiano Dawid. Zaraz rozpocznie kolejną godzinę eskowych hitów na czasie na lato.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
3: No ale co, Barbara? Rekin!
2: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Ma Templewo, Chełm, Jasień, południe Gdańska. Szukasz mieszkania? Sprawdź ofertę Domesta. Podwyższony standard wykończenia, autorski program Gwarancja Plus i ceny już od 427 tysięcy złotych. W ofercie mieszkania do odbioru w tym roku. Szczegóły na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasze salony w Gdyni i Gdańsku.
9: BYD. Build your dreams.
10: Zagroda Kociewska w Kociszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
11: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych, animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz. Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: I po reklamie.
17: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
18: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
19: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
8: Dziś w Trójmieście będzie spokojnie, jeżeli chodzi o temperatury, bo zobaczymy 22 stopnie w ciągu dnia, w nocy 16. Słońce dzisiaj będzie pojawiało się bardzo często nad Trójmiastem, opady raczej nam nie grożą. Jutro deszczu będzie sporo, bo zacznie padać już nad ranem, padać będzie do wczesnych godzin przedpołudniowych, jutro 20 stopni w ciągu dnia.
19: Sponsorem programu jest deweloper Locker, locker.com.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. dinopark.malbork.pl.
17: Sponsorem programu był Decathlon.
7: SK. SK. Summer. City.
16: Jeśli zaczynać lato, to tylko na Półwyspie i w tym kultowym miejscu. Ekipa SK Summer City spędziła wczoraj swój dzień w hotelu Bryza w Juracie.
20: Nie ma takiej drugiej lokalizacji na Pomorzu, ponieważ znajdujemy się w pasie technicznym na Wydmie. Magdalena Bonar, dyrektor hotelu. Czyli jest to jedyny hotel w Polsce, który ma taką lokalizację.
21: Jedzenie przygotowane przez szefa kuchni jest na najwyższym poziomie. Pogoda jest przepiękna, nic tylko plażować i wypoczywać.
22: To znaczy Hel ma swój urok, całkowicie inna sprawa. Mielno jest takie dziwne trochę, no.
16: Imprezowe?
22: Nie, właśnie już nie. Już teraz kurortowe. Na przykład tak jak tutaj na Hel przyjeżdżamy, jest to inny klimat całkowicie.
16: A teraz wsiadamy w naszego Eskobusa i kierujemy się do Krynicy Morskiej.
23: Eska. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
24: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Spotkanie premiera z prezesem NFZ-u. Ta rozmowa dziś, a ma w niej wziąć udział także minister zdrowia. Michał Rawa zna szczegóły. Michale, o czym mają rozmawiać?
25: Mają omówić problematyczne regulacje, które pozwalają na takie sytuacje jak ta w Szpitalu Południowym. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i ich niekontrolowany czas pracy na kontraktach. Na przykład Naczelna Izba Lekarska proponuje ograniczenie czasu pracy, niezależnie od formy zatrudnienia, do 78 godzin tygodniowo. Rząd na razie przyjął jedynie ustawę, która pozwala Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na wgląd do wynagrodzeń każdego lekarza.
24: A te przepisy na razie czekają na podpis prezydenta. Utrudnienia na krakowskim lotnisku Balice. Po lądowaniu na pasie utknął jeden z samolotów, w którym doszło do awarii. Pasażerowie zostali przewiezieni do terminala. Maszynę udało się już usunąć z płyty lotniska, ale część przylotów została przekierowana, a sporo lotów, na przykład do Liverpoolu, Kopenhagi czy Bari, ma około godzinne opóźnienia. Marketingowo to strzał w dziesiątkę. Teraz komentarze po transferze Roberta Lewandowskiego do Chicago Fire. Jak mówi nam szef sportu w Super Expressie Przemysław Ofiara, Lewy będzie mógł liczyć na ogromną promocję ze strony klubu, a jego nazwisko przyciągnie kibiców na stadion.
26: Tam jest mnóstwo naszych, tam jest Jackowo polska dzielnica. To też dla tych Polaków, dla Polonusów Lewandowski został sprowadzony, bo jestem przekonany, że stadion z Chicago będzie biało-czerwony podczas szczególnie tego pierwszego meczu.
24: A Lewandowski podpisał z Chicago Fire 2-letni kontrakt. Okazję do debiutu będzie miał już w połowie lipca.
0: Będzie Dua Lipa, będzie Bibi Rexa i David Guetta, czyli świetne Sad Girls, obiecuję. Oczywiście też zajrzymy do listy hitów Radia SK, gorąca 20 i numer 1 stamtąd, czyli męskie granie orkiestra 2026. Nareszcie! To za kilka chwil, bo na początek Damiano Dawid. 11:01 w ST już grają. Michał Sobkowski, witajcie. Radio SK.

0: Katy Perry na antenie Radio SK i E.T. Za chwilę Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli nareszcie. Potem Jason Derulo, między innymi. Znamy już dziewięcioro członków naszej kadry na SK Karniaki i Cup, więc brakuje nam jeszcze dwóch osób i cały czas polujemy na te dwie osoby, które powalczą już w sobotę na PGE Narodowym, zwiedzając go przy okazji. Będzie można, tak, naprawdę. Będzie walczyć o 10 tysięcy złotych, no i oczywiście o ten puchar, o którym cały czas mowa. Piotr próbował dzisiaj z samego rana zawalczyć o powołanie.
1: Panie Sławku, dawaj pan to zdanie.
2: Na boisku trzeba przewidywać ruchy rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć
3: pion.
4: Co takiego?
5: Pion.
0: To fakt, jak wspominam, jak kiedyś mocniej imprezkowałem, to łatwiej było znaleźć poziom. I niestety dość często to był niski poziom. Wy możecie poziom zawyżyć, dołączyć do naszej eskowej reprezentacji. Przypomnę, ktoś z niej już w sobotę zgarnie 10 tysięcy złotych, no ale oczywiście będzie można poimprezkować w towarzystwie samego Sławka Peszki. Zanim się znajdzie ten ostateczny poziom w domu, to warto znaleźć jakiś środek transportu. Niechaj to będzie podpowiedź. Zgłaszacie swoją chęć bycia z nami w sobotę na PGE Narodowym, oczywiście na sk.pl i w apce Radia SK. Odzwaniam w temacie po 13.
6: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
7: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
6: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
8: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
9: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
10: Autopromocja. Reklama.
11: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
12: Jeszcze nie, a ty?
11: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum lub szkołę branżową.
12: Brzmi fajnie.
11: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
12: Zapisy już ruszyły?
11: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
12: Gdynia, Kołłątaja 1.
11: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
13: I po reklamie.

0: Hity na czasie na lato w Radiu SK Rudimental i Khalid, All I Know. Jaka to jest ładna nazwa trasy koncertowej, w którą Khalid wyruszy we wrześniu. It's always summer somewhere tour, czyli zawsze jest gdzieś lato. Co prawda, to kompletnie nieprawda, bo jak u nas jest wiosna, to na antypodach jest jesień i odwrotnie, ale nazwa jest bardzo ładna i show będzie też na pewno bardzo, bardzo fajne. Będzie również w Polsce warszawski Torwa 14 października i również na ten koncert na antenie Radia SK będzie można zgarnąć zaproszenia. W swoim czasie oczywiście. No co tu dużo będę mówił, no nieskromnie, no fajni jesteśmy, no i fajnie gramy. W Stanach za chwilę, a później Wesce Alex Moren.
1: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój?
4: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
3: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
4: SK. Nakarmi ci pieska.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
10: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Czym zagroda bogata, tym rada. Karczma Polska Zagroda. Sute, pyszne jadło. Pieczone, gotowane i duszone. Ziołami przyprawione, sosami polane i pięknie podane. Karczma Zagroda. Sopot, Aleja Niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl. Gość w zagrodę? Nieba mu uchylić.
13: Organizujemy także imprezy rodzinne i firmowe.
14: Bycie dżentelmenem to kwestia wyboru. Wybierz ekskluzywny Primo Moss Barbershop Wrzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku i Gdyni.
17: I po reklamie.
1: SK.

Mimo ognistego tytułu Fire Fire, pięknie płynie ten numer po naszej antenie. Shinza, Arco i Kasango, czyli świeżynka na naszej playliście. To przed godziną 12. Fire Fire. Po godzinie 12 obiecuję rozdać rodzinne zaproszenia do Energylandii, więc jeśli ktoś jeszcze ma ochotę mnie przekonać, to to jest ostatni moment. 664-402-302 SMS-owo albo oczywiście jest Messenger. Muzycznie po południe rozpocznie Selena Gomez i

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab, taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Hot Plota. Plotki, sensacje, komentarze.
4: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
8: Tu mieszkamy.
9: Tu odpoczywamy.
8: Tu ćwiczymy.
9: Tu się spotykamy.
8: Wpadnij na tydzień otwarty 110 Chylońska w Gdyni od 29 czerwca do 3 lipca.
9: Umów się i zobacz osiedle gotowe do zamieszkania już tego lata.
8: Sprawdź szczegóły na chyloinska.pl.
9: Deweloper Reapolis zaprasza.
8: Gdynia Chyloinska 108.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
11: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
12: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
21: W Trójmieście będzie dzisiaj słonecznie. Można wybrać się na plażę, z tym, że trzeba będzie zabrać ze sobą cieplejszą bluzę, bo dzisiaj 22 stopnie w ciągu dnia, 16 stopni w nocy. Deszczu będzie sporo. Jutro nad ranem i jutro do południa. Po południu są szanse na większe przejaśnienia. Jutro zobaczymy 20 stopni w ciągu dnia. W czwartek 22 stopnie, słońce też się pojawi, ale możliwy niewielki deszcz w nocy. W piątek natomiast nad samym morzem poczujemy zdecydowanie silniejszy wiatr. Na wszelki wypadek nie parkujemy samochodów pod drzewami czy pod słupami wysokiego napięcia.
20: Sponsorem programu był Decathlon.
22: Zbliża się południe. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Kolejny upalny i burzowy dzień. IMGW wydał ostrzeżenia dla ponad połowy Polski. Najgoręcej będzie na południowym wschodzie. Temperatura może sięgnąć nawet 37 stopni, a synoptycy ostrzegają także przed burzami. Wczoraj nawałnice przeszły m.in. przez Opolszczyznę. Warszawska prokuratura umorzyła dwa kolejne wątki śledztwa dotyczącego tzw. zamachu stanu. Śledczy uznali, że nie doszło do przestępstwa ani w sprawie wygaszenia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, ani w sprawie rzekomego podżegnania marszałka Sejmu do niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Według prokuratury działania Szymona Hołowni miały podstawy prawne, a medialne dyskusje nie przekroczyły granic wolności słowa. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
0: W ocenie śledczych marszałek Sejmu miał obowiązek wykonać prawomocny wyrok sądu i wygasić mandaty Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a późniejsze niewpuszczenie ich do Sejmu było zgodne z obowiązującymi procedurami. Umorzono również wątek dotyczący rzekomego podżegania Szymona Hołowni do niezwołania Zgromadzenia Narodowego i niezaprzysiężenia Karola Nawrockiego.
22: Bez hulajnóg elektrycznych w centrum Gdańska miasto wprowadziło wakacyjne strefy zakazu ruchu tych pojazdów. To ma poprawić bezpieczeństwo pieszych w czasie wzmożonego ruchu turystycznego. Pod koniec lipca zakaz obejmie także Ołowiankę, a ma to związek z jarmarkiem Świętego Dominika.
1: Dawid Podsiadło i sezon bardzo proszę będzie na antenie Radia SK. Przypomnę też, łohoho, moją panienkę, Lerek Innowator. No i przypomnę, że zaproszenia do Energylandii też będą do rozdania. Damiano, Dawid muzycznie za kilkanaście minut, a teraz obiecane Wolves, czyli Selena Gomez i Marshmello. 12:01 i pół na zegarach, SC już grają, Michu, witajcie. Yeah!

0: Klasyk nad klasyki na antenie Radio SK. Lerek Innowator, moja panienka. Basia, tak parafrazując klasykę filmową, oj, panienko, panienko, ty już niedługo bezdzietna znów będziesz. Dzień dobry, cześć.
1: No nie panienką, ale bezdzietną na pewno.
0: Właśnie, bo się wyprowadzają. Wyprowadzają się, powiedz, i jakie ci towarzyszą emocje w związku z tym?
1: Na pewno mieszane. Spoko, bo oddaję światu wspaniałych ludzi.
0: Okay.
1: Natomiast no trochę się płakać chcę, no.
0: No właśnie, wiesz, to ja tak poza anteną cię zapytałem, powiedziałaś super. Tak się mocno zdziwiłem, bo słuchaj, ja pamiętam, jak ja załadowanym Oplem Corsą B wyjeżdżałem spod domu, jak się wyprowadzałem, i pamiętam łzy mojej mamy i mi też było wtedy naprawdę, naprawdę miękko i tak smutno, więc no. No dobra, pewnie jak dojdzie co do czego, bo to jeszcze przed tobą, rozumiem, tak? To wtedy będą te...
1: Tak, tak. Mój kochany syneczek na studia do Poznania jedzie z Lubina. To znaczy zawożę go, tak? Zawożę go, więc mam nadzieję,

0: jeszcze tam się trochę gdzieś tam scalimy.
1: Aha.
0: Natomiast no trochę smutno, że już kawał życia za mną, tak?
1: No trochę tak. Słuchaj, Last Dance chyba jest potrzebny, co? Taki ostatni wspólny taniec rodzinny.
0: Jeszcze no chciałabym.
1: Z mężem i z córą. No to będzie. Last Dance w Energylandii, moi drodzy.
0: Super, dzięki.
1: No, niech tam się dzieją piękne rzeczy i piękne emocje i takie wspomnienia, które zostaną z wami na zawsze, dobra?
0: Super, dziękuję bardzo, naprawdę.
1: A pozdrawiasz tę swoją ekipę od Last Dance?
0: Oczywiście wszystkich, rodzinkę na pewno i wszystkich was i oczywiście ekipę Eski, która dotrzymuje mi towarzystwa w pracy.
1: Bardzo nam miło. Będziemy dotrzymywać z Damiano Dawidem. Jego Next Summer za chwilę w Esce.
2: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
8: Zalej i jedź dalej.
7: Wifon. Liczy się tylko on.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
15: Matemplewo, Chełm, Jasień, południe Gdańska. Szukasz mieszkania? Sprawdź ofertę Domesta. Podwyższony standard wykończenia, autorski program Gwarancja Plus i ceny już od 427 tysięcy złotych. W ofercie mieszkania do odbioru w tym roku. Szczegóły na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
16: Jeszcze nie, a ty?
17: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
16: Brzmi fajnie.
17: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
16: Zapisy już ruszyły?
17: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
16: Gdańsk, Heweliusza 11.
17: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
18: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Jak to zwykle, jak jest nowa muza warta waszych uszu, no to ją serwujemy. Nowy Axwell już teraz. Pan, który nazywa się Christopher Fogelmark, już śpiewał u Axwella. Zresztą nie tylko u Axwella, bo to był duet Axwell Ingrosso, More Than You Know. A teraz jako Bon towarzyszy mu w numerze Whatever Turns You On. Axwell, bardzo proszę.

0: Stronger, What Doesn't Kill You w Radiu SK. To hity na czasie, ten konkretnie zawsze na czasie na naszej antenie. 12.38, za chwilę będzie Jeremy Sikorski, będzie The Colors, a my od kilkunastu godzin już wiemy, że Robert Lewandowski zasili szeregi amerykańskiego Chicago Fire. Kwota, jaką będzie zarabiał, to naprawdę mam wrażenie, że nie ma znaczenia. Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby na niego to miało jakieś największe znaczenie, ale umówmy się, że staje tam się tak zwanym designated player, a to oznacza, że będzie gwiazdą wyjętą spod zwykłych ograniczeń finansowych ligi, bo tam takie ograniczenia są. Szlaki są przetarte, jeśli chodzi o Polaków w Chicago Fire. W latach 98-2002 napastnikiem był tam Piotr Nowak, który nawet jest w pierwszej dziesiątce takich top goal scorerów, czyli najlepiej strzelających, najwięcej strzelających dla Chicago Fire. Mało tego, jest też tak zwanej Ring of Fire, czyli klubowej galerii sław, a w 2005 roku trafił do najlepszej jedenastki wszech czasów tamtejszej ligi, czyli Major League Soccer. Szlaki przetarte, lewy, czekamy teraz na twoje sukcesy na amerykańskiej ziemi. Jeremy Sikorski, a mówiłem, dobra, powtórzę, wracam za moment, a później The Colors.
1: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
1: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
8: Bycie dżentelmenem to kwestia wyboru. Wybierz ekskluzywny Primo Moss Barbershop Wrzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
9: I po reklamie.

0: Tok z wokalem od Renę Millera. Tuż przed godziną 13. Po 13 hitów na czasie kolejna godzina się rozpocznie od spotkania z numerem Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. No i SK Karnia Kick-Up też będzie. Będę odzwaniał, zgłaszacie się wciąż jeszcze na sk.pl i w aplikacji Radia SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Reklama. Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
3: I dokąd wtedy jedziemy?
2: No nie wiem.
3: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
2: A, dobry komona.
3: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
5: Jeszcze nie, a ty?
4: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum lub szkołę branżową.
5: Brzmi fajnie.
4: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
5: Zapisy już ruszyły?
4: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
5: Gdynia, Kołłątaja 1.
4: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
8: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
7: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
9: Oraz masę dobrej energii.
10: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
11: Sponsorem programu jest Rafał Szewe, właściciel salonu Bike w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 424, www.szewe.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej. You ready?
14: Tylko w Disney Plus.
15: Every second counts, baby.
14: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
16: Restaurant is flooded.
14: To już ostatnia szansa.
15: I am selling the building.
14: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
14: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
20: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasze salony w Gdyni i Gdańsku.
19: BYD. Build your dreams.
21: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
22: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
23: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
24: Na termometrach w Trójmieście dzisiaj zobaczymy 22 stopnie w nocy, 16, jutro 20 stopni w dzień, w nocy też 16. Dzisiaj sporo słońca w Trójmieście, więc okulary przeciwsłoneczne zabieramy ze sobą. Jutro to słońce też się pojawi, ale będzie go zdecydowanie mniej i pojawi się w drugiej połowie dnia, bo do południa będą występowały opady.
23: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w Parku Ruchomych Dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
21: Sponsorem programu był Decathlon.
22: Sponsorem programu jest właściciel hali targowej Enjoy w Gdańsku.
0: Upał trochę zelżał, ale nad polskim morzem nie brakuje turystów. Ekipa SK Summer City właśnie zameldowała się w Krynicy Morskiej.
1: Pogoda jest przepiękna, nic tylko plażować i wypoczywać.
0: Co was tutaj przyciągnęło?
2: No, klimat polskiego morza.
0: Warto.
2: Warto, bardzo polecamy. Pogoda przepiękna. Jutro wracamy do domu, czyli do Nysy.
3: Plażowaliśmy.
0: No właśnie, a były kąpiele?
3: Były. Dzisiaj się wszyscy mówili, że jest bardzo zimno, jest bardzo ciepłe. Jak żona weszła do wody, to znaczy, że jest ciepło.
16: Ja mieszkam 8 km od Mielna. Mielno jest takie dziwne trochę, no.
0: Imprezowe?
16: Nie, właśnie już nie. Już teraz kurortowe. Teraz lokalcy to jeżdżą do, na przykład do Unieścia albo jeżdżą do Łaz. Tam na otwartym morzu jest zawsze taka woda troszeczkę bardziej przebełtana. Tu jest całkowicie inny klimat. Bardzo fajnie.
23: Sponsorem programu jest właściciel hali targowej Enjoy w Gdańsku. Kilkupoziomowej strefy gastronomicznej.
25: Zbliża się 13. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na kolei nie ma obecnie utrudnień związanych z wysokimi temperaturami, informuje PKP PLK. Nad ranem odwołano jeszcze 9 pociągów. Problemy były też w Warszawie, na stacji Warszawa-Powiśle. Doszło do awarii, która spowodowała poranne utrudnienia.
26: Nasza cierpliwość się dawno skończyła, bo my dojeżdżamy do pracy kilka lat.
27: I zawsze jak są upały, to tak jest?
26: Jak są upały, jak nie ma upałów, jak jest deszcz, jak jest zimno, jak jest mróz, to zawsze się opóźniają.
25: Powiedziała naszemu reporterowi jedna z pasażerek, a sytuacja na kolei wyraźnie się poprawia. Wczoraj odwołano 173 pociągi, dzisiaj liczba spadła do 6. PKP PLK podkreśla, że ruch stopniowo wraca do normy. Są nowe fakty w sprawie utonięcia 8-latka nad zalewem w Zwoleniu na Mazowszu. Śledczy ustalili, że 8-latek przed utonięciem skakał z molo do wody. Po kolejnym skoku już nie wypłynął. Chłopiec był pod opieką pijanego ojca, a prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Robert Lewandowski rozsławi na cały świat Chicago Fire. Tak uważa legendarny bramkarz polskiej kadry Jan Tomaszewski. Piłkarz miał podpisać 2-letni kontrakt i odrzucić oferty z Arabii Saudyjskiej.
28: Robert, życzę ci powodzenia, żebyś zdobył tytuł króla strzelców, żebyś walczył z Messim, bo to też będzie jakaś taka rywalizacja. Przede wszystkim króla strzelców.
25: A polski napastnik najpewniej zadebiutuje w amerykańskiej lidze MLS w połowie lipca.
29: Kurczę, ja wiem, że można mieć daleko do pracy, ale żeby dojeżdżać przez kilka lat? Naprawdę? Mam nadzieję, że jakoś źle zrozumiałem tę wypowiedź po prostu. SK Karniaki Cup. Mam nadzieję, że zrozumieliście dobrze i że jeszcze macie czas na to, żeby się zgłosić. Odzwaniam dosłownie za kilkanaście minut. Shawn Mendes i Camila Cabello będą na pewno. A teraz Save My Love. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Kaśka Karniakika.
1: Ale się zestresowałem. Kasiu, jesteś tam?
2: Jestem w pracy, ale jestem też już jestem.
1: Jesteś w pracy, ale teraz krótka przerwa, bo ja próbowałem się do ciebie, dozwoliłem się, żeby sprawdzić, czy mamy zasięg i w ogóle, tak, wszystko w porządku. A później jak mi zasięg zniknął, wyszłaś z tej kopalni swojej, tak? Już jesteś na powierzchni ziemi?
2: Tak, z tej puszki.
1: Dobrze.
2: Wyszłam z tej puszki.
1: Kasiu,
2: nie tak jestem już.
1: Napisałaś, nie obiecuję hat-tricka, ale gwarantuję, że podniosę morale drużyny.
0: O!
2: Tak jest,
1: taki
2: dokładnie tak.
1: Peszkobis, słuchaj. Dobra, ja nie liczę na 100%, ale chociaż 40% dasz z siebie?
2: Oczywiście, postaram się nawet więcej.
1: Okej. Słuchaj, moja droga, przed tobą zagadka. Wiemy już, czy ty słyszałaś ją wcześniej? Słyszałaś chyba, nie, jak się zgłaszałaś?
2: Słyszałam.
1: Dobra, już wiemy, że nie chodzi o pion. I mogę ci jeszcze powiedzieć, że bardziej chodzi o środek transportu. Już nic więcej nie mogę powiedzieć. Przed tobą zagadka, jeśli to jedno słowo odgadniesz, wygwizdane, no to jesteś w naszym finale już w sobotę na PGE Narodowym i walczysz o 10 tysięcy złotych i walczysz też o świetną zabawę z ekipą Eski, ze Sławkiem Peszko i w ogóle. Dobra, no to w takim razie pytanko, czy jesteś gotowa? Gram zagadkę, a ty masz dosłownie 3 sekundy na to, żeby udzielić odpowiedzi, dobra?
2: Dobrze.
3: Na boisku trzeba przewidywać ruchy rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć...
1: No.
2: Nie wiem.
1: To niestety nie jest dobra odpowiedź. Niestety nie. Nie wiem, to nie jest dobra odpowiedź. Mogę tyle powiedzieć. Chodzi o środek transportu i wiemy, że dzisiaj jeszcze będzie jedna próba rozszyfrowania tego wygwizdanego przez Sławka słowo. Stówka dla ciebie. Stówka na pocieszałkę, dobra?
2: Dziękuję.
1: No, buziaczki. Wszystkiego dobrego na wakacje.
2: Buźkę. No.
1: Ale dawała z siebie 40%. To trzeba jej oddać. Cóż to może być? Nie jest to pion i nie jest to, nie wiem, a jest to środek transportu. Dziś jeszcze jedno podejście. Macie tę zagadkę oczywiście w aplikacji Radia SK i na sk.pl do odsłuchu ile razy tylko chcecie. Armin Van Buuren, Camera On Again w Radiu SK. Już za chwilę.
0: SK Karniakika.
4: Autopromocja.
0: 4 lipca. Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania.

0: miejski. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 5 stów i smakołyki do twojego hot doga. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Sokołów, producent stówek, parówek z szynki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
7: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
8: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 3,99. A od wtorku mięso mielone. Kilogram, jedynie 7,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Znowu nuda? Rzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
14: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od ActiveLab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: I po reklamie.

0: Jaki to jest piękny numer. Fajnie go przypomnieć raz na jakiś czas, prawda? Coldplay, Sky Full of Stars na antenie Radio SK. Słuchajcie, jak do tego doszło, że mamy już koniec pierwszej połowy 2026 roku? Jutro spokojnie będziemy mogli powiedzieć, że mamy rok 2026 i pół, naprawdę. Ostatni dzień czerwca to również ostatni dzień tego programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Od jutra na stacjach będzie drożej, bo ten VAT będzie niższy i cena maksymalna zniknie. No generalnie, jeśli tankować, to taka przypominajka, to zdecydowanie warto dzisiaj. Nie dziękujcie. Za chwilę Lady Gaga wesce, później Calvin Harris.
1: Promocja. No cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
7: SK. Nakarmi ci pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Marzy ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku, przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
12: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snow tubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. W ten weekend jesteśmy w Mikołajkach na promenadzie. Więcej na sk.pl.
14: Klasyczne? Kokosowe. A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
15: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze.
16: W Biedronce w ostatni dzień miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten wtorek z kartą Moja Biedronka. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 2 sztuki na kartę. A wszystkie produkty Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Do tego wszystkie produkty Persil. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
17: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
18: Widaron.
17: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
18: Widaron.
17: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
18: Widaron.
17: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
18: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
19: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
20: Czym zagroda bogata, tym rada. Karczma Polska Zagroda. Sute, pyszne jadło. Pieczone, gotowane i duszone. Ziołami przyprawione, sosami polane i pięknie podane. Karczma Zagroda. Sopot, Aleja Niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl. Gość w zagrodę? Nieba mu uchylić.
21: Organizujemy także imprezy rodzinne i firmowe.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
24: Lidl, to się opłaca.
25: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło na antenie Radia SK przed 14. To na błysk. Czytam właśnie, że prezydent Paragwaju po wyeliminowaniu Niemców na mundialu ogłosił wtorek, czyli dzień dzisiejszy, w całym kraju dniem wolnym od pracy. Nie jestem prezydentem, ale co mi tam? Uroczyście ogłaszam, że dzień po SK Karniaki Cup. Niedziela, 5 dzień lipca będzie w Polsce dniem wolnym od pracy. Dla tych wszystkich oczywiście, którzy i tak mieli mieć w niedzielę wolne. SK Karniaki Cup, przypomnę, wciąż jeszcze kompletujemy naszą jedenastkę, która w sobotę powalczy na PGE Narodowym. Szczegóły macie i zgłoszenia na sk.pl. Za chwilę wrzuć na luz Kasia Węsierska, Michał Hanczak i kolejne hity na czasie. Będzie między innymi Bledka na sam początek. A my mam nadzieję, że słyszymy się w drugim półroczu 2026 roku, czyli jutro po godzinie 10. Michu Sapkowski, wielkie dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego www.giacomo.pl.
2: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
10: No to w czym problem?
9: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
10: No i?
9: No i obawiam się, że nie zdąży.
10: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
11: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Zapraszam do stanowiska.
14: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
13: Pani Ania jest na urlopie.
14: Czyli niczego nie załatwię.
13: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
14: Uff, no i to jest zmiana.
15: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
16: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
17: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
18: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
0: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Dziś w Trójmieście 22 stopnie, jutro 20, w czwartek 22 stopnie, w piątek 20, a w sobotę 22 stopnie. Taki przekładaniec. Dzisiaj będzie sporo słońca, jutro tego słońca zdecydowanie mniej, szczególnie rano, bo do południa mogą występować przelotne opady deszczu i przed południem mogą być konkretne. W czwartek raczej bez opadów deszczu, a jeżeli już, to w nocy. W piątek natomiast poczujemy zdecydowanie silniejszy wiatr nad samym morzem, więc nie parkujemy samochodów pod drzewami.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: SK. SK. Summer
22: City. I ekipa SK Summer City melduje się dzisiaj w jednym z najbardziej kultowych kurortów nad polskim morzem, w Krynicy Morskiej, a dokładniej w hotelu Morski Widok. Kto z nami?
23: Jacek Halkiewicz, dyrektor hotelu.
22: Dlaczego to miejsce jest wyjątkowe? Dlaczego Krynica Morska to najlepsza wakacyjna destynacja?
23: Przede wszystkim Krynica Morska wyróżnia się wspaniałymi plażami, piękną przyrodą, no i oczywiście hotelem Morski Widok. Niesamowity widok na Sosnowy Las, a za nim w bardzo bliskiej odległości wspaniałe morze.
22: Stąd słychać szum fal?
23: Dokładnie tak. Niesamowicie, szczególnie wieczorem bądź też w nocy. Latarnia morska bądź też wielbłądzi garb, czyli wydma, jedna z największych w Europie. Doskonały punkt widokowy. Jednym z nowszych atrakcji jest również przekop niżej Wiślanej.
2: SK. SK. Summer City.
21: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
24: Zbliża się 14. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Iga Świątek wchodzi do gry na wielkoszlemowym Wimbledonie. Polka zagra w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend, a mecz rozpocznie się za niecałą pół godziny. W studiu jest z nami już teraz Michał Raba.
25: Tak jest, dzień dobry. Jak podkreślał w rozmowie ze mną redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer, obrona tytułu na Wimbledonie w turnieju kobiet to w ostatnich latach rzecz niespotykana, ale ze swoją dzisiejszą rywalką Polka powinna sobie poradzić.
26: Aczkolwiek to nie będzie prosty mecz, bo wydaje mi się, że wielu polskich kibiców trochę nie docenia Amerykanki, która jest naprawdę doskonałą deblistką, ale też dobrze sobie radzi w turniejach singlowych.
25: Pod znakiem zapytania pozostaje też forma Igi Świątek na trawie. Nasza tenisistka chciała rozegrać się na tej nawierzchni przed Wimbledonem, ale już w pierwszej rundzie odpadła tydzień temu z turnieju w niemieckim Bad Homburgu.
24: A Świątek broni tytułu i będzie walczyć o powtórzenie zeszłorocznego sukcesu. Szykujmy się na droższe tankowanie. Ten wtorek jest ostatnim dniem obniżonej stawki VAT na paliwa wprowadzonej w ramach pakietu CPN oraz obowiązującej ceny maksymalnej na stacjach. A teraz Wrocław i czwarte mistrzostwa w pływaniu pieskiem. Te odbędą się już jutro, mówi Wojciech Keber z Wrocławskiego Parku Wodnego.
27: 1 lipca to jest ogólnopolski dzień psa. W tym dniu i w tym czasie chcemy zachęcać do adopcji, bo o ile dla nas ten okres wakacyjny jest najczęściej wyczekany i wytęskniony, o tyle dla naszych przyjaciół na czterech łapach bywa często okrutny.
24: A w wydarzeniu wezmą udział sportowcy, olimpijczycy i przedstawiciele służb mundurowych. Start wydarzenia o 11.
28: Wrzuć na
29: luz. Wrzuć na luz.
28: Wrzuć na luz.
29: Radio SK.
30: Ale bym sobie popływał pieskiem, myślałam, przepraszam, że... ale naprawdę jakoś tak mnie zachęciłaś teraz,
31: myślałam,
30: żeby
31: że
30: na basen pójść.
31: Że ale bym teraz poszedł zjeść loda, ale nie wiem, dlaczego miałam to w głowie. Być może temperatury wciąż dają się we znaki.
30: Słuchaj, no każdy robi to, co lubi i miejmy nadzieję, że wy też będziecie robili to, co lubicie już za chwilę, jak skończycie pracę. Wrzućcie z nami na luz.
31: Minuta po 14, Kasia Węsierska.
30: I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Obudzili się już was młodzi gniewni. Coolio, LV Gangsta Paradise za nami w Radiu Łaska 18 minut po 14.
1: Ja zawsze jestem młody, gniewny, ale potem sobie przypominam, że jednak potrzebuję tej pracy, więc i robię się znowu grzeczny. Wrzucamy razem na luz, no i między innymi śledzimy nie tylko to, co się dzieje na kortach Wimbledonu.
0: Za Iga Świątek jakiś za chwilę. Kwadrans, tak naprawdę tak Iga jest. Świątek wyjdzie na trawę i zmierzy się ze swoją przeciwniczką.
1: Ale też to, co na mundialu. Ciekawy jestem, czy Niemców czeka to samo, co piłkarzy Urugwaju, bo nie wiem, czy słyszałaś, ale Niemcy odpadli z mundialu.
0: Nie!
1: Tak.
0: Czyli po raz pierwszy nie jest nam aż tak daleko do Niemiec, skoro oni odpadli,
1: no, ale
0: dość szybko, my się nie
1: dostaliśmy. Ale jestem ciekawy, czy Federacja Niemiecka zrobi to samo, co zrobiła wcześniej Federacja z Urugwaju, ponieważ to też było spore zaskoczenie, że Urugwaj odpadł. No i tamtejsza federacja powiedziała swoim piłkarzom: sorry, odpadliście i to na takim wczesnym etapie, dlatego dziękujemy wam bardzo, anulujemy wam lot powrotny, wracajcie sobie na własną rękę.
0: No cóż, mogli tam zostać jeszcze, wyprosić organizatorów mundialu, żeby dali im jeszcze jedną szansę, ale raczej na nic się to nie stało.
1: Właśnie z mundialu. Pamiętajcie, że u nas SK Karniaki Cup, jeszcze dzisiaj szansa na zgarnięcie tysiaka.

0: I wzięcie udziału w bardzo ładnej rozgrywce, na którą przyjedziecie i wrócicie, a my jeszcze zapłacimy za wasz nocleg, a może nawet 10 tysięcy damy.
1: Sławek Peszko będzie, więc zgłaszajcie się na SK.pl albo przez aplikację Radio SK. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
8: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
7: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Tate McRae na antenie Radia SK. Wrzucamy na luz, tak, jest 14.38, ale w wakacje trzeba wrzucać na luz wcześniej, więc już z Kasią jesteśmy.
1: Dobre informacje napływają z Londynu, dokładnie z Wimbledonu. Kamil Majchrzak wygrał swój mecz kilkanaście Super. Minut temu. Iga Świątek właśnie teraz się rozgrzewa i za kilka minut rozpocznie swój mecz w pierwszej rundzie z Taylor Townsend w Radiu SK.
0: Ciekawe,
1: nie w Radiu SK, to na świecie, na Wimbledonie.
0: Nie, ale w Radiu SK trzymamy kciuki.
1: Będzie mam o tym mówić.
0: Jestem bardzo ciekawy, czy w tym sezonie Iga też zjadła makaron z truskawkami i czy to doda jej mocy.
1: Oby ją napędzał, choć jak ją za bardzo napędzi, to ja się trochę boję o stan naszego kraju, bo nie będzie komu pracować, wiesz?
0: Jak to?
1: No, słuchaj, trwa mundial i do tego jeszcze Wimbledon. Nie dość, że mamy 38 milionów selekcjonerów na kanapach, to teraz będziemy mieli jeszcze 38 milionów ekspertów od tenisa w domu.
2: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
3: 100 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy bar. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Bycie dżentelmenem to kwestia wyboru. Wybierz ekskluzywny Primo Moss Barbershop Wrzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
8: Wakacje, wakacje, wakacje!
9: Gdzie?
8: W parku rozrywki Nowa Holandia pod Elblągiem. Największa zjeżdżalnia LED Gigant. Trampoliny, place zabaw, mnóstwo atrakcji.
9: No to jedziemy do parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga. Tam trzeba być w te wakacje.
8: No to jedziemy!
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
16: Matemplewo, Chełm, Jasień, południe Gdańska. Szukasz mieszkania? Sprawdź ofertę Domesta. Podwyższony standard wykończenia, autorski program Gwarancja Plus i ceny już od 427 tysięcy złotych. W ofercie mieszkania do odbioru w tym roku. Szczegóły na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper.
17: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
18: Tu mieszkamy,
19: tu odpoczywamy,
18: tu ćwiczymy,
19: tu się spotykamy.
18: Wpadnij na tydzień otwarty 110 Chylońska w Gdyni od 29 czerwca do 3 lipca.
19: Umów się i zobacz osiedle gotowe do zamieszkania już tego lata.
18: Sprawdź szczegóły na chylońska.pl.
19: Deweloper Reapolis zaprasza.
18: Gdynia Chylońska 108.
20: Zagroda Kociewska w Kociszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
6: I po reklamie.

0: można łączyć klasykę z nowoczesnością? Można. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion za nami UST.
1: Bardzo to było przyjemne. Mam nadzieję, że dla was też przyjemne popołudnie. Zaczynamy je wspólnie za 5 minut 15. Swoją drogą chciałem zauważyć, że właśnie mija pół roku, pierwsze półrocze. Jak to w ogóle leci szybko?
0: 1-2 jest teraz na kortach Wimbledonu, bo mówię o Idze Świątek. 2 dla Igi Świątek w gemach. Będziemy śledzić.
1: I tu by było też fajnie, żeby to szybko zleciało, na naszą korzyść oczywiście.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonów mody męskiej Giacomo Conti, organizator urodzinowego konkursu wakacyjnego. www.giacomo.pl. Reklama. Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
3: To ty decydujesz.
2: Mieszkania w abonamencie od Resi for Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
3: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
2: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
3: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
2: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
3: Resi for Rent. Na chwilę.
2: Resi for Rent. Na dłużej.
4: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topbilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpo, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
9: Zapraszamy do salonu Citroën z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
15: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
16: Florence przejmuje scenę gdyńskiego openera i od razu 10 stopni mniej na naszych termometrach. Jutrzejszy dzień zapowiada się bardzo deszczowo, więc warto zabrać ze sobą kurtkę, parasol i przygotować się na chłodniejszy festiwalowy dzień. Czwartek tu natomiast zrobi się dużo cieplej.
15: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.loker.com.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. Dinopark.malbork.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
18: Minęła 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa spotkanie premiera z kierownictwem NFZ. Donald Tusk rozmawia z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą oraz prezesem NFZ Filipem Nowakiem. Tematem jest funkcjonowanie funduszu i wnioski po kontroli NIK. Premier oczekuje szybkich działań i lepszego nadzoru, a Naczelna Izba Lekarska domaga się spotkania z premierem, ale jak informuje prezes Łukasz Jankowski, nie jest ono na razie planowane. Jest akt oskarżenia po zdarzeniu w Zielonej Górze. Prokuratura skierowała do sądu sprawę właściciela psów, które w październiku ubiegłego roku zaatakowały mężczyznę w lesie przy trasie S3. 46-latek, który zbierał grzyby, zmarł później w szpitalu. Psy wydostały się z terenu strzelnicy należącej do byłego policjanta.
19: Oskarżony wiedział o wcześniejszych atakach na innych pokrzywdzonych i pomimo tego nie podjął działań zmierzających do prawidłowego zabezpieczenia zwierząt przed wydostaniem się z terenu strzelnicy.
18: Mówi Ewa Antonowicz z prokuratury okręgowej w Zielonej Górze. Iga Świątek już na korcie Wimbledonu. Ruszył mecz naszej tenisistki z Amerykanką Taylor Townsend i w pierwszym secie Polka prowadzi 4-1.

0: Iga.
1: Czy ja mogę powiedzieć teraz coś, z czego jestem dumna?
2: Dawaj.
1: Moja mama dzisiaj uratowała wróbelka.
0: Ojejku.
1: I właśnie mi napisała, że ktoś jej przyniósł takiego schodnika, nakarmiła, napoiła, odleciał. To są dobre informacje.
2: Teraz można nadać mu imię i będą przyjaciółmi na długie lata.
1: Już odleciał jak to facet. Kasia Węsierska.
2: Michał Hanczak.
1: Dzień dobry.

0: Ważne pytania, jak widać, nie potrzebują wcale odpowiedzi. The Black Eyed Peas.
1: Where is the love? 13 minut po godzinie 15. Wrzucamy razem na luz.
0: Jedna minuta może zmienić twoje życie.
1: To prawda.
0: Tak mówią Japończycy. Nie mówię o tym momencie, kiedy na przykład dostałbyś milion złotych albo wypowiedzenie.
1: A nie, to ja miałem zupełnie inne skojarzenia teraz ze swojej historii, kiedy to jedna minuta zmieniła moje życie bardzo. Z reguły niestety na gorsze. Ale to nie będę
0: to
1: wam opowiadał, bo to nie ta pora.
0: To my mówimy o zmianach teraz na lepsze, dlatego że Japończycy mają taką teorię, która nazywa się Kaizen i mówią, że mały nawyk, na który poświęcimy minutę dziennie, może nas doprowadzić do wielkich rzeczy. Dzisiaj zaczynasz robić 10 pompek w minutę, za rok robisz ich 1000 i to zajmuje więcej czasu
1: nie
0: i w ogóle tego nie zauważysz.
1: Mnie. Nie mogę podać tego przykładu jakiegoś innego, nie o pompkach,
0: dzisiaj jesz
1: tylko
0: jednego
1: przykład...
0: pączka w minutę, a za rok
1: już nie mieszczę się w tych drzwiach. Wspaniale.
0: To są takie zmiany, od których właśnie zaczynamy, od tych małych kroków.

0: weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
6: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Stresujesz się decyzją o studiach?
13: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
12: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
13: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź. WSAIB.pl.
15: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
16: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
17: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasze salony w Gdyni i Gdańsku.
18: BYD. Build your dreams.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Bycie dżentelmenem to kwestia wyboru. Wybierz ekskluzywny Primo Mos Barbershop Wrzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
21: I po reklamie.

0: Proszę bardzo.
1: Pani przodem. Nie, to ja czy ty?
0: To ty.
1: To ja. A się zaczerwieniłaś teraz, a nie to lampka. Nie solo, tylko w duecie. Kasia i Hanę, witamy serdecznie. Za chwilę, słuchajcie, zagramy wam bardzo fajną nowość. Chciałem powiedzieć, że to jest ostatni dzień lata, chociaż tak naprawdę lato się zaczyna, ale Gips i Igo zrobili fajny numer.
0: Rzecz, której moglibyście nauczyć świat w minutę. O to was pytaliśmy. Jest wiadomość od Janka, który napisał, że w minutę może nauczyć nas patrzeć w lustro i mówienia samego do siebie, że dzisiaj nam się uda. Wszystko, co tylko sobie wymarzymy i wymyślimy.
1: Bardzo pozytywne, natomiast z mojego doświadczenia wynika, że jak staję przed lustrem i chcę sobie powiedzieć coś miłego, to z reguły wtedy widzę, że to lustro jest bardzo brudne i trzeba je w końcu umyć.
0: To też są może jakieś znaki. Marta też napisała, że trzeba nauczyć się mówić do siebie, żeby mieć więcej dystansu do świata, a będzie nam dane, tak to sparafrazuję.
1: Dystans to jest podstawa, rzeczywiście. No chyba, że chodzi o bieganie, to z tym dystansem bywa różnie.
0: Można ciągle nagrywać głosówki w tej sprawie.

0: Idealny hit na ostatni dzień miesiąca, kiedy dużo osób dostaje wypłatę. Give me more, jeszcze drugi przelew.
1: 4 dni zostały do SK Karniaki Cup, który już 4 lipca na PGE Narodowym ze Sławkiem Peszką. Tam się spotkacie i będziecie mieli szansę postrzelać trochę karniaków, a kto wystrzeli najwięcej, ten zdobędzie 10 tysięcy złotych.
0: Nagroda główna kusi, ale samo spotkanie ze Sławkiem też jest fajną sprawą, co się o tym wiemy, bo był u nas w studiu na żywo parę dni temu i to naprawdę jest fajny gość.
1: I to właśnie na jego zagadkę musicie znaleźć rozwiązanie, a dokładnie znaleźć jedno wygwizdane słowo, żeby mieć szansę zasilić tę naszą jedenastkę i się tam w sobotę na Stadionie Narodowym pojawić. Puszczamy w takim razie.
2: Na boisku trzeba przewidywać ruch rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć...
1: Co trzeba znaleźć po imprezie, a właściwie umieć znaleźć po imprezie? To jest pytanie do was.
0: Podpowiadamy, czy zostawiamy bez podpowiedzi?
1: Proszę, podpowiadaj.
0: To jest coś, co się rusza.
1: Coś, co się rusza. No, wiele nie pomogłeś, ale jednak trochę, tak?
0: Zawęziłem, mam nadzieję, trochę wasze poszukiwania. Jeżeli macie pomysł, co to takiego, no to już się zgłaszajcie na sk.pl, bo jeszcze dzisiaj po południu chcemy dać komuś szansę i zaproszenie na Narodowy.
1: Przez naszą eskową apkę też można się zgłaszać, a jak ktoś odpowiednio odgadnie to wygwizdane słowo, to zgarnie jeszcze dziś tysiaka u nas.
3: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Tablet Lenovo IdeaTab taniej o 200 zł. Teraz za 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Jak wyprzedaż, to w euro!
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
7: Czym zagroda bogata, tym rada. Karczma Polska Zagroda. Sute, pyszne jadło. Pieczone, gotowane i duszone. Ziołami przyprawione, sosami polane i pięknie podane. Karczma Zagroda. Sopot, Aleja Niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl. Gość w zagrodę? Nieba mu uchylić.
8: Organizujemy także imprezy rodzinne i firmowe.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
12: Tu mieszkamy,
13: tu odpoczywamy,
12: tu ćwiczymy,
13: tu się spotykamy.
12: Wpadnij na tydzień otwarty 110 Chyląska w Gdyni od 29 czerwca do 3 lipca.
13: Umów się i zobacz osiedle gotowe do zamieszkania już tego lata.
12: Sprawdź szczegóły na chyloński.pl.
13: Deweloper Reapolis zaprasza.
12: Gdynia Chyląska 108.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
14: Jeszcze nie, a ty?
15: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
14: Brzmi fajnie!
15: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
14: Zapisy już ruszyły?
15: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
14: Gdańsk, Heweliusza 11.
15: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
16: I po reklamie.

0: Bledka i tańcz tuż przed godziną 16 w Radiu SK.
1: Te tańce na korcie Wimbledonu jakoś tak nie do końca mi się podobają. Na razie 1-1, a więc Taylor Townsend wygrała drugiego seta. No miejmy nadzieję, że trzeci będzie dla Igi.
0: Trzymamy kciuki, wy też trzymajcie. Dobry powód, żeby na chwilę przestać pracować dla trzymania kciuków właśnie. Wracamy
1: za chwilę 16.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: dwie szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
1: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
3: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem.

0: Moda Jayku z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
1: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bycie dżentelmenem to kwestia wyboru. Wybierz ekskluzywny Primo Moss Barbershop Wrzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Galerii Przymorze. Otwarcie już 25 czerwca. Szczegóły na filman.pl/gdańsk-przymorze.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: I zaglądamy na trójmiejskie drogi. Korki czekają na Was na spacerowej w kierunku Górnego Tarasu. Wolniej jedzie też obwodnica Trójmiasta na wysokości Kowal. W Gdyni nogę z gazu warto zdjąć na estakadzie Kwiatkowskiego i ulicy Dąbka. A w pogodzie spora zmiana. Po ostatnich upałach zrobiło się zdecydowanie chłodniej. Jutro przez większą część dnia będzie padać miejscami dość intensywnie. Temperatura zatrzyma się w okolicach 19 stopni, więc parasol i cieplejsza kurtka zdecydowanie się przydadzą.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Minęła 16. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Trwa energetyczny szczyt, ale wyłączeń prądu nie będzie, zapewniają polskie sieci energetyczne. Uruchomiono specjalny mechanizm bezpieczeństwa, a powodem jest bardzo duże zużycie prądu podczas upałów. Operator uspokaja, na razie nie ma planów wprowadzenia wyłączeń. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
13: W praktyce chodzi o to, że w czasie upałów Polacy zużywają znacznie więcej prądu. Przede wszystkim przez klimatyzację i urządzenia chłodzące. Aby nie zabrakło energii, operator poleca dodatkowym elektrowniom czy innym podmiotom produkującym na przykład zieloną energię, przygotować się do zwiększenia produkcji albo ograniczyć własne zużycie.
12: To on miał wysłać paczkę, która raniła policjanta. Zatrzymano nadawcę nieoczekiwanej przesyłki, która trafiła do mieszkanki Iławy, a później do Komendy Powiatowej Policji w Iławie. To 69-latek z powiatu raciborskiego z województwa śląskiego.
14: Usłyszał zarzuty, w tym związane z posiadaniem narkotyków, posługiwaniem się substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla osób albo mienia i spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innej osoby.
12: Mówi Anna Sznarkowska z Policji w Iławie. Mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Niebezpieczny trend dotarł do Polski. Chodzi o tak zwany train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu. W Warszawie i okolicach doszło do 2 tego typu wypadków, oba były śmiertelne.
15: Podczas jazdy na elementach zewnętrznych pociągu możemy utracić równowagę i spaść z takiego pociągu i najczęściej będzie się ono kończyło śmiercią. Wchodzenie na dach, tutaj mamy zagrożenie porażenia prądem.
12: Mówił dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Włodzimierz Kiełczyński.
16: Wrzuć na luz!
17: W Radiu SK.
18: 2 minuty po godzinie 16. Kasia Mięsiewska, Michał Hanczak, jesteśmy z wami.
19: Poczekaj, bo sprawdzam.
18: No.
19: Nadal jeszcze w tym trzecim secie nic się takiego nie wydarzyło. A
9: Ale czekamy, mówię oczywiście o Idze Świątek, która walczy dzielnie na kortach Wimbledonu w Londynie.
18: Piłeczka cały czas jest odbijana, a my za chwilę też rzucimy wam piłeczkę pewną, ponieważ spróbujemy namówić was do wtorkowych rapsów.
9: O waszych planach na dzisiaj, na jutro, na wieczór, na jakie tylko macie ochotę. Kasia Węsierska.
18: Michał Hanczak, witamy.

0: Bardzo to jest dobry numer wciąż. Apologize, One Republic i Timbaland w Radiu SK. To teraz czas na nasz dobry numer.
1: No i właśnie zrobiło się pięknie, a teraz trochę to zepsujemy, bo zaczynamy rapować. Zwykle robimy to oczywiście w piątki, ale w środku tygodnia

0: z wieczorem mam dzisiaj w planie.
1: Ach, ładnie, nawet wiem, z kim trenujesz. No dobra, to teraz ja. Nie na siłce, ale będzie pakowanie, jutro na festiwal, czyli pewnie deszcz i wianie.
0: A, no wiemy już, jaki to jest festiwal, dokładnie. Nie trzeba mówić, podawać nazwę, żeby wiedzieć, o co chodzi.
1: Pogoda się zepsuła.
0: Spojrzałam przy okazji a propos Wimbledonu, 1-1 w gemach w trzecim secie, Iga Świątek versus Taylor Townsend.
1: Fantastycznie, od jutra będę kibicował szeleszcząc peleryną przeciwdeszczową. Jakie macie plany na dzisiejszy wieczór?
0: Proszę nagrywać głosówki na Eskowy Messenger, czekamy.
2: Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewidzka 10A.
9: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych, animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
10: Okulary w super cenach i bezpłatne badanie wzroku? Odwiedź nowy salon optyczny Filman w Galerii Przymorze. Otwarcie już 25 czerwca. Szczegóły na filman.pl/gdańsk-przymorze.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
15: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
17: Zagroda Kociewska w Kociszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
20: I po reklamie.

0: Sia, David Guetta, Beautiful People w Radiu SK, 29 minut po 16.
1: Słuchajcie, przyszli wszyscy, którzy mogli tylko przyjść, żeby posłuchać rapsu.
0: Chcą rapować, ale oczywiście nie chcą nagrać. Wy nagraliście i to jest najważniejsze.
1: Ale za to Michu Sobkowski, Łukasz Zduńczyk, Werka, nasza social media ninja, przyszli kibicować rapsom.
0: To zacznijmy w takim razie, bo się dwie panie nagrały i to są bardzo dobre rapsy.
1: Na temat planów na dzisiejsze popołudnie i wieczór zaczyna Marta.
0: Marta ma plan chyba godny pozazdroszczenia dla niektórych.
2: Jutro delegacja czeka mnie, więc dzisiaj pakować muszę się.
1: Bardzo ładny to jest plan, też się będę pakował.
0: Wiktoria z czymś absolutnie na czasie.
3: Dziś wieczorem raczej w kocie pływanie, bo wszędzie wiatraki są powykupywane.
0: Potwierdzam, w sobotę próbowałam znaleźć wiatrak, cudem złapałam ostatni, ale ostatni podobno będą pierwszymi.
1: Ja już wiem, wszyscy chcą mieć wiatraki, bo każdy chce zarabiać i robić karierę na tej aplikacji, co po angielsku jest tylko wiatraki.
0: Dokładnie to o to w tym wszystkim chodzi.
1: To o to chodziło.
0: W Enjoy.

0: Spade, ale w nowej wersji. Alan Walker i Ava Max Pate na naszej antenie. Wszystkie hity zaczynają się bez to. Jestem ciekawy, jak przyjmiecie ten.
1: Rapowaliście przed chwilą o waszych planach na ten wtorek. Pytanie, co z waszymi planami na weekend? Bo jak nie macie, to możemy w tej kwestii pomóc.
0: Możecie na przykład wybrać się na wycieczkę nad jezioro, albo nad rzekę, albo w góry, a może nad morze.
1: Bo mamy dla was kampera. SK dowozi kampera, akcja wróciła. Jesteśmy co czwartek, wam podwozimy kampera pod same drzwi. Macie go do poniedziałku i jeździcie dokąd chcecie na terenie Polski.
0: Kamper jest oczywiście zatankowany, a przewozi go nasza ekipa i jeszcze dodatkowo dorzuca tam różne fajne gadżety.
1: Co trzeba zrobić? No nic prostszego. Aplikacja Radia SK. Pobieracie, tam się zgłaszacie i czekacie na telefon od Jankesa, Kamy i Wiktora w czwartek rano.
0: I myślcie już, dokąd chcecie pojechać i kogo ze sobą zabierzecie do tego kampera.
1: Jakby co, to my chętni. Mamy akurat wolny weekend, możemy się dosiąść do was.
2: Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie. Czy w ścisku przy barierce?
3: Czy 100 metrów od sceny?
2: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na sk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
4: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Autopad Reszewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Marzy ci się sushi z widokiem na morze? Odwiedź nas w Bulaju w Sopocie. Od 21 lat jesteśmy ekspertami w świeżych rybach, a teraz mamy coś nowego. Wyjątkowe sushi. Tworzymy kompozycje pozwalające odkryć prawdziwy smak japońskiego przysmaku przygotowany ze starannie wyselekcjonowanych najwyższej jakości składników. Bulaj. Smak morza w najczystszej formie. Znajdziesz nas na Alei Mamuszki 14, Łazienki Północne w Sopocie.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
10: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
11: I dokąd wtedy jedziemy?
10: No nie wiem.
11: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
10: A, dobry komona.
11: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko do Brikomana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Bycie dżentelmenem to kwestia wyboru. Wybierz ekskluzywny Primo Moss Barbershop Wrzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
15: Jeszcze nie, a ty?
16: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum lub szkołę branżową.
15: Brzmi fajnie.
16: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
15: Zapisy już ruszyły?
16: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
15: Gdynia, Kołłątaja 1.
16: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
5: i po reklamie.

0: Brawo!
1: Awansowała do drugiej rundy Wimbledonu, pokonała swoją przeciwniczkę, co oznacza, że gra dalej. Dobre i złe informacje, dobre dla nas, bo mamy komu kibicować, złe, bo trzeba będzie jeszcze Iga trochę pomęczyć na korcie.
0: Da radę, dziewczyna, bardzo mocno trzymamy kciuki. Oczywiście Martin Garrix i Ed Sheeran za nami. Za was też trzymamy kciuki, bo po 17 ktoś z was będzie mógł odgadnąć, jakiego słowa brakuje w wypowiedzi Sławomira Peszko i zgarnąć zaproszenie na SK Karniaki Cup.
1: I trochę tak jak Iga Świątek, wybiec na murawę, tylko nie tenisową, a taką do piłki nożnej, do gry, na PGA Narodowym dokładnie, i spróbować strzelić jak najwięcej karniaków.
0: Sławek Peszko i jego zagadka na SK.pl i w naszej apce. Posłuchajcie, zgłoście się, a po 17 do kogoś dzwonimy.
1: A Iga będzie grała w czwartek. To tak, żebyście sobie już wiedzieli, kiedy ewentualnie wziąć wolne na trzymanie kciuków.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
3: SK. Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Złap letnie okazje u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Bałtyckiej w Gdańsku i Riviera w Gdyni.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
12: To ty decydujesz.
11: Mieszkania w abonamencie od Resi for Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
12: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
11: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
12: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
11: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
12: Resi for Rent. Na chwilę.
11: Resi for Rent. Na dłużej.
13: Tu mieszkamy,
12: tu odpoczywamy,
13: tu ćwiczymy,
12: tu się spotykamy.
13: Wpadnij na tydzień otwarty 110 Chylońska w Gdyni od 29 czerwca do 3 lipca.
12: Umów się i zobacz osiedle gotowe do zamieszkania już tego lata.
13: Sprawdź szczegóły na chylońska.pl.
12: Deweloper Reapolis zaprasza.
13: Gdynia Chylońska 108.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Matemplewo, Chełm, Jasień, południe Gdańska. Szukasz mieszkania? Sprawdź ofertę Domesta. Podwyższony standard wykończenia, autorski program Gwarancja Plus i ceny już od 427 tysięcy złotych. W ofercie mieszkania do odbioru w tym roku. Szczegóły na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
21: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork. Dinopark.malbork.pl.
22: Sponsorem programu jest deweloper Locker. Locker.com.pl.
15: Kompletny paraliż na obwodnicy Trójmiasta. Na wysokości Szadułek po wypadku zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi. Korek szybko rośnie, dlatego najlepiej omijać obwodnicę i jechać przez miasto. Problemy także w Gdyni, na Morskiej, Dąbka i Hutniczej w stronę Rumi.
19: Sponsorem programu jest deweloper Locker, oferujący mieszkania na osiedlu Vela Park w Rumi. www.locker.com.pl.
22: Sponsorem programu jest właściciel Dinoparku Malbork, oferujący rodzinne atrakcje w parku ruchomych dinozaurów. Dinopark.malbork.pl.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
24: Sponsorem programu jest właściciel hali targowej Enjoy w Gdańsku.
1: Ekipa Radia SK melduje się w Krynicy Morskiej, w hotelu Morski Widok, a z nami
25: Karolina,
26: Jagoda,
27: Magdalena,
26: bo piękne miasto, bo spokój, bo super morze.
27: Przyjechaliśmy z Łodzi, już drugi raz jesteśmy w tym hotelu, bardzo nam się spodobało w tamtym roku, dlatego wróciliśmy.
25: Wszystko da się zdobyć w Łodzi, jest bardzo ciepło.
1: To nie jest morsowanie.
25: Nie. Nie, jest zupa prawie, bym powiedziała.
1: Aż tak?
25: No, jak było gorąco w weekend, to była zupa. Zgadza się, tak jakby było w Hiszpanii, dokładnie.
1: No to jakie jeszcze plany oprócz zabawy z Radiem SK?
27: Dużo atrakcji, świetnie się bawimy. Myślę, że jakiś rejs do Fromborga. No i co, latarnia morska. Jeszcze nie byliśmy, także spróbujemy się wspiąć.
26: Pobyt kończy się, więc wyjazd z powrotem do Warszawy.
24: Sponsorem programu jest właściciel hali targowej Enjoy w Gdańsku. Kilkupoziomowej strefy gastronomicznej.
28: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Wypadek rowerzysty w Puławach. 15-latek jadący bez kasku przewrócił się na schodach i doznał urazu głowy.
29: Z uwagi na obrażenia, których doznał, na miejsce zadysponowano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało chłopca do szpitala w Lublinie. Na ten moment nie posiadamy jeszcze informacji ze szpitala, jakiej kategorii obrażeń ciała doznał chłopiec.
28: Mówi Ewa Rein-Kozak, rzeczniczka policji w Puławach, a policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Przypomina też, że dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Za brak kasku rodzicowi lub opiekunowi grozi mandat w wysokości 100 zł. Ponownie mamy ostrzeżenia przed upałem i burzami. Te obowiązują prawie w całej Polsce. Nie zagrzmi jedynie na wschodzie i północnym zachodzie kraju.
30: Burze te punktowo mogą mieć gwałtowny przebieg. Podczas burz porywy wiatru mogą osiągać do 80, a punktowo na zachodzie kraju możliwe są także porywy wiatru podczas burz do 100 km na godzinę.
28: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. A jutro ponownie upały, ochłodzenie dopiero od czwartku. I na koniec dobre wieści z kortów w Londynie. Iga Świątek wygrała w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polka pokonała Amerykankę Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3 i awansowała do kolejnej rundy.
0: Radio SK. Czekam, ja czekam, czekam, tak jest.
1: Międzynarodowa godzina szczęścia.
0: Yeah,
1: minuta po 17 w tej piękny wakacyjny wtorek.
0: A my jesteśmy razem z wami, Kasia Mięsierska, Michał Hanczak, a do tego jeszcze są Randy Dust czy Dawid Podsiadło.
1: I może kogoś z was wyślemy jeszcze na SK Karniaki Cup, który już w najbliższą sobotę, więc telefony blisko, kto się zgłaszał. Rzucamy
0: zapraszamy
1: na luz.
0: Jasne.

0: Bardzo dobrze to brzmi. And 54 Ultra Talk to You za nami w Radiu SK 13 po 17.
1: Sam nie wierzę w to, co czytam. Myślałem, że to jakiś fake, ale chyba nie.
0: Poproszę.
1: Tomasz Sobania ukończył 2 maratony jednego dnia biegowe, ale to jeszcze nie jest koniec.
0: Jezus, syn koleżanki twojej mamy powrócił.
1: To uważaj, bo on przebiegł 50 maratonów w 50 Stanach Zjednoczonych. W ciągu 49 dni w ten sposób pobił pana, który zrobił to samo w 50 dni, dlatego musiał 2 maratony w jeden dzień
0: zrobić. Rozumiem, czyli nawet nie 50, żeby jeden maraton dziennie, tylko trzeba było podkręcić tempo. Oczywiście gratuluję z całego serca to, co powiedziałem z przekąsem o byciu synem koleżanki twojej mamy. To jest wyraz sympatii.
1: Ale to jest absolutnie ten człowiek, który zapewne zawsze mówił, że jest nieprzygotowany do klasówki, a potem dostawał 6.
2: Czwarty lipca. Dzień Niepodległości w Stanach. W Barczewie to rocznica nadania praw miejskich. Ale 4 lipca to też dzień hot doga. Nieważne, czy wolisz parówkę, czy kabanosa. Czy dodajesz pikle, czy posypujesz prażoną cebulką. Chcesz świętować? Zgłoś się na sk.pl. I już w sobotę zgarnij 500 i smakołyki do twojego hot doga. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Sokołów. Producent stówek. Parówek z szynki.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara? Rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299.

0: Shop Wrzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
3: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
4: I po reklamie.

0: Gwiazdka, Karniak i Kat.
1: Czas skompletować naszą drużynę.
2: Dwa miejsca zostały w naszej jeskowej reprezentacji. Sprawdzimy, czy jedno z tych miejsc zajmie za chwilę Joanna. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witajcie.
1: Asia, ty masz konkretny powód, dla którego my byśmy ciebie w naszej jeskowej drużynie w najbliższą sobotę podczas SK Karniak i Kat na PG Narodowym potrzebowali.
3: Tak, to jest bardzo konkretny powód. Beze mnie nie możecie jechać.
2: A dlaczego?
3: No dlatego, że ja będę waszym supportem fizjoterapeutycznym.
1: Będę
3: wszystkich na nogi.
1: No myślę, że Sławek Peszko, który tam będzie prowadził jedną i drugą drużynę, to dobrze sobie zdaje sprawę z tego, jak taka Asia by się przydała na tym stadionie.
3: Mam nadzieję.
2: Z drugiej strony Sławek być może nie potrzebowałby aż tak bardzo twojej pomocy, ale jak popatrzę na przykład na Micha Sobkowskiego, który tam będzie prowadził całe to wydarzenie razem z Olą Kot, to no jemu może się zdarzyć jakaś kontuzja, także mogłabyś tam być w razie czego.
3: Jestem gotowa.
1: A jak twoja gotowość do tego, żeby strzelać do bramki?
3: No spróbujemy. Mam nadzieję, że będzie celnie.
1: To mamy nadzieję, że ty teraz też celnie strzelisz.
2: Sławek Peszko za chwilę poda swoją wypowiedź, której mogłaś posłuchać na naszej antenie także albo na sk.pl. Tam będzie wygwizdane jedno słowo. Masz 3 sekundy, żeby to słowo nam podać. Gotowa?
3: Tak jest.
1: Asia, to jest zagadka dla ciebie.
4: Na boisku trzeba przewidywać ruch rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć...
3: Taksówka.
1: Czy to jest taksówka? Tak, Asia, słowa, którego nam brakowało, to jest właśnie taksówka. Zaraz ci to zresztą udowodnimy, ale ty się już możesz naprawdę szykować.
2: Ja dzisiaj podpowiadałem, że to jest coś, co się rusza. Czy to była dobra podpowiedź, czy w ogóle nie była ci potrzebna? Widzisz. Czyli rozumiem, że ten tysiak jest dla mnie przynajmniej w części.
1: To jeszcze gwoli ścisłości sprawdźmy.
2: Sprawdźmy.
4: Na boisku trzeba przewidywać ruchy rywala, a po imprezie trzeba umieć znaleźć taksówkę.
1: Dokładnie.
2: Asia.
1: Formalnością stało się zadość. Asia, pakuj się, bo w sobotę dołączasz do naszej jeskowej drużyny.
3: Super, bardzo
2: zagracie
3: się cieszę.
2: Zagracie na PGE Narodowym, oczywiście w SK Karniak i Cup. Mam nadzieję, że to ty zgarniesz 10 tysięcy złotych, ale już teraz zgarniasz tysiaka.
1: No i do tego pakuj ekipę, bo będziesz mogła się tam pojawić. Zapewniamy nocleg, zapewniamy dużo atrakcji. Będzie też opcja obejrzenia mundialowego spotkania kolejnego razem ze Sławkiem Peszko i całą ekipą.
2: Trzymamy mocno kciuki. Szykuj się tam,
1: ręce szykuj, bo to się może przydać. Te twoje czyniące cuda ręce fizjoterapeutki.
3: Zabieram cały plecak.
2: Ty zadbaj o stół do masażu, o stół z innymi rzeczami, Sławek Peszko, i my zadbamy.
1: No, święte słowa. Ostatnie miejsce zostało w naszej ekipie. Kto chce, niech się zgłasza. sk.pl albo aplikacja Radio SK.
0: SK Karniak i Kat.

0: Dua Lipa, Physical w Radiu SK.
1: To jest bardzo dobry hit, żeby na przykład poćwiczyć i znam takich, którzy przed upałem uciekli na siłownię, bo tam jest klimatyzacja, a w domu nie do wytrzymania. To jest dopiero motywacja, ten upał na
0: polecam,
1: siłkę.
0: Polecam taką bardzo. Motywacją może być też to, że zostało nam jedno ostatnie miejsce do naszej eskowej ekipy na najbliższą sobotę w ramach SK Karniaki Cup.
1: Puścimy wam tę zagadkę, żebyście nie musieli od razu szukać w internecie, chociaż to w internecie musicie się potem zgłosić.
0: Jednego słowa szukamy, które zostało wygwizdane z wypowiedzi Sławka Peszki i to wy musicie to słowo odnaleźć.
2: Trener zawsze powtarzał: Peszko, najpierw a potem reszta.
0: O, co najpierw, a potem reszta?
1: Ja mam swoje powiedzenie, najpierw kawa, potem sprawa, ale nie wiem, czy to
0: nie wiadomo,
1: jest odpowiedź.
0: Nie wiadomo, czy tutaj kawa
1: nie
0: byłaby
1: pojęcia.
0: Odpowiedzią, ale jeżeli macie jakiś trop, to sk.pl albo aplikacja Radia SK, zgłaszacie się, no bo jutro być może ktoś zasili to ostatnie miejsce.
1: I to rzeczywiście jest ostatnia szansa, żeby się zgłosić po tysiaka, a potem być może po 10 tysięcy, no i przede wszystkim po nowe znajomości, bo na Stadionie Narodowym poznacie Sławka, poznacie Olę Kot, Micha Sopkowskiego
0: no,
1: i wielu innych słuchaczy.
0: Super słuchaczy. Więc wpadajcie, zgłaszajcie się, bo może jutro ktoś z was zgarnie to ostatnie miejsce.
3: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem.
5: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
6: Każdy pies jest wyjątkowy.
7: A jaki jest twój?
8: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
9: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
10: SK. Nakarmić pieska.
11: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
12: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
13: Autopromocja.
14: Reklama.
15: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Odkurzacz pionowy Dyson V12 Origin. Taniej o 300 zł. Teraz za 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Jak wyprzedaż, to w euro!
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpo.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na topilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
21: I po reklamie.
22: Eska.

0: Fire Fire, a w zasadzie to Chicago Fire, czyli nowa drużyna Roberta Lewandowskiego.
1: A słyszeliście, ile on będzie zarabiał?
2: O Jezu, o nie, już tylko no, ile kasy, ile kasy, ile kasy.
0: Ile?
2: Dawaj, niech będzie szczęśliwy.
1: 20 milionów euro rocznie.
0: A to w Stanach nie w dolarach się liczy?
1: On już za jeden rok może mieć wakacje do końca życia.
2: Życzymy mu jak najlepiej, dużo szczęścia, pieniądze nie są w życiu najważniejsze. Robert Lewandowski się o tym przekonał. A my jeszcze nie.
0: A my przez 4 godziny ostatnie, przez tutaj program, kiedy nie słyszeliście, cały czas mówiliśmy o jak dobrze, że wypłata przyszła. Nie, pieniądze nie są najważniejsze.
2: 6 do 18, Łukasz Dujczyk rozkręci zaraz imprezkę w Radiu Łaskę.
1: Polecam się.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
2: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
4: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
7: Bycie dżentelmenem to kwestia wyboru. Wybierz ekskluzywny Primo Moss Barbershop Wrzeszcz Dmowskiego 5. Zatrudnimy fachowców z doświadczeniem.
8: Tu mieszkamy.
9: Tu odpoczywamy.
8: Tu ćwiczymy.
9: Tu się spotykamy.
8: Wpadnij na tydzień otwarty 110 Chylońska w Gdyni od 29 czerwca do 3 lipca.
9: Umów się i zobacz osiedle gotowe do zamieszkania już tego lata.
8: Sprawdź szczegóły na chylońska.pl.
9: Deweloper Reapolis zaprasza.
8: Gdynia Chylońska 108.
10: Zagroda Kociewska w Kociszewie. Park rozrywki jak żaden inny. Mnóstwo atrakcji, przyjazne zwierzaki, smaczne jadło i wspólne grillowanie. Wiejska przygoda każdego dnia. Sprawdź www.zagrodakociewska.pl.
11: Dzień psa trwa tylko jeden dzień, nie w Family Pets and Zoo. U nas świętujemy podwójnie 1 i 4 lipca. Przez dwa dni cały asortyment dla psów kupicie z 15% rabatem. Karmy, przysmaki, zabawki, akcesoria i legowiska. Wszystko dla waszych czworonożnych pupili. A jeśli przyniesiesz zdjęcie swojego psiaka i zostawisz je w naszej galerii psich przyjaciół, otrzymasz dodatkowo kupon 10% na kolejne zakupy. 1 i 4 lipca, dwa dni świętowania, dwa razy więcej radości. Do zobaczenia w Family Pets and Zoo.
12: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czym zagroda bogata, tem rada. Karczma Polska Zagroda. Sute, pyszne jadło. Pieczone, gotowane i duszone. Ziołami przyprawione, sosami polane i pięknie podane. Karczma Zagroda. Sopot, Aleja Niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl. Gość w zagrodę? Nieba mu uchylić.
15: Organizujemy także imprezy rodzinne i firmowe.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: I teraz sprawdzamy, co dzieje się na trójmiejskich drogach. Największe spowolnienie czeka na Was na Spacerowej w kierunku Górnego Tarasu. Wolniej jedzie też obwodnica Trójmiasta na wysokości Kowal w kierunku A1. W Gdańsku korkuje się również ulica Sucharskiego i Słowackiego, a w Gdyni kierowcy tracą czas na estakadzie Kwiatkowskiego oraz na ulicy Dąbka. Jeśli możecie, doliczcie sobie kilka dodatkowych minut na dojazd. A w pogodzie wyraźna zmiana. Jutro będzie towarzyszył nam deszcz.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: SK.
20: SK. Summer
18: City. Ekipa SK Summer City melduje się w Krynicy Morskiej, a z nami
21: Patrycja
22: i Dominik.
18: Skąd przyjechaliście?
21: Z Torunia.
18: To czemu Krynica Morska?
22: Ponieważ tutaj była moja mama ostatnio i poleciła nam to miejsce.
18: Czyli śladami mamusi.
21: Tak, ale podobno to też najdroższa nadmorska miejscowość, Krynica Morska.
18: Aż tak?
21: No podobno tak słyszałam.
18: Czyli jesteśmy w takim wypasionym kurorcie.
21: Dokładnie.
18: Będzie można się pochwalić niczym Saint-Tropez.
21: Dokładnie tak. No słoneczko popaliło troszeczkę, więc musimy odpocząć od niego.
18: A ten Bałtyk udało się wskoczyć?
22: Udało się wskoczyć pierwszy raz po 10 latach. Jestem w szoku, bo zawsze temperatura była bardzo niska.
18: Powiedziałaś słowo klucz. Musicie trochę odpocząć.
21: Od słoneczka.
18: To co wy na to, jeśli zaprosimy was na kawę tutaj do hotelu Morski Widok?
22: Jak najbardziej, oczywiście.
21: No dobrze, jeśli stawia się, to tak.
0: SK. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
1: Minęła 18. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Zaczynamy od wypadku w Poznaniu. Na ulicy Szczawnickiej 12-latek jadący na rowerze został potrącony przez samochód osobowy. Na miejscu pracują służby, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Chłopiec jest przytomny, udzielana jest mu pomoc medyczna. Alarm na pokładzie samolotu z Warszawy do Tel Awiwu. Pilot przez pomyłkę nadał sygnał o porwaniu maszyny. Izraelskie wojsko poderwało dwa myśliwce. Alarm szybko odwołano, a samolot skierowano do bułgarskiego Burgas.
19: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jawor. Bożena Krynicka w Krynicy Zdroju.
0: SK Sport News.
1: Kolejne mecze mundialu już dziś. Wieczorem i w nocy poznamy następnych uczestników 1/8 finału. O 19:00 Wybrzeże Kości Słoniowej zagra z Norwegią, o 23:00 Francja ze Szwecją, a o 3:00 w nocy Meksyk z Ekwadorem. Koszykarska reprezentacja zakończyła zgrupowaniem. Przed nimi mecze kwalifikacyjne do Mistrzostw Świata w Katarze. Mecz z Austrią w Wiedniu już w piątek, a z kolei w poniedziałek biało-czerwoni po raz pierwszy zagrają w Tauron Arenie Kraków. Ich przeciwnikiem będzie Holandia.
19: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzynakrynicka.pl.
0: Imprezka. Imprezka.
23: Jeśli szukacie takiej dobrej wakacyjnej playlisty na wieczór, takiej naprawdę dobrej, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. To jest Radio SK, tu się właśnie gra takie wakacyjne hity na czasie. No i wsiadamy razem do tego rozgrzanego po całym dniu samochodu, otwieramy szyby i się chłodzimy. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Możemy na jakieś zakupy po pracy razem skoczyć, a i pewnie pojechać do dziecko po babci, bo już się pewnie babcia chciałaby chwilę odpocząć. A przede wszystkim to zwalniamy, bo już o tej porze można, 2 minuty po godzinie 18:00. Teddy Swims z nami odpoczywa.

BB Rexha i Faithless. To jest Radio SK, tu się gra wakacyjne hity na czasie, już 11 minut po godzinie 18, a więc to jest ten moment, kiedy wreszcie możemy zrobić to, na co przez cały dzień mieliśmy ochotę. No właśnie, na co mieliście ochotę? Może przez cały dzień w pracy sobie powtarzaliście, jeju, byle do tej 18, a potem wracam do domu i robię zimną kąpiel. A może sobie myśleliście, jeju, jak tylko wrócę do domu, kroję arbuza i idę leżeć na leżaku i nie zajdę z tego leżaka do 22. A może ktoś z was jest na urlopie i sobie myślał, jak wrócę z plaży i się umyję, to na 100% pójdę na gofra z bitą śmietaną. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam teraz bardzo rozluźniająco gram. To jest wakacyjny chill w czystej postaci. Mezo i Kasia Wilk w Radiu SK.

0: ona teraz się szykuje do wielkiego weseliska w Nowym Jorku. Taylor Swift w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, a wy dajecie znać, o czym marzyliście przez cały dzień. Na co macie ochotę dzisiaj wieczorem, Łukasz?
1: Cały dzień marzyłem o tym, aby wrócić do domu i wreszcie poukładać wszystkie rzeczy, ponieważ żyję na torbach, a jestem właśnie po przeprowadzce.
0: Dziewczyny, słyszycie? W końcu się udało. Znaleźliśmy tego jednego, jedynego faceta, który sam z siebie wpada na pomysł, że może warto poukładać swoje rzeczy. Łukasz, spróbuj te rzeczy wszystkie na fotel na przykład położyć. Kiedyś się tam sprzątnie. Dziewczyny, chciałbym wam dać namiar na Łukasza, jakieś dane podać, ale chyba nie mogę, bo RODO. Wy też nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. O czym marzycie dzisiaj wieczorem?
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
3: Strzelisz coś?
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
8: Jeszcze nie, a ty?
7: Ja idę do Cosinos Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
8: Brzmi fajnie.
7: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
8: Zapisy już ruszyły?
7: Tak, zapisz się online na cosinosyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
8: Gdańsk, Heweliusza 11.
7: Cosinos Young 15+. Szkoły z pasją.
9: WSAIB. Co robię? Zapisuję się na studia. WSAIB imienia Kwiatkowskiego w Gdyni to nowy wymiar studiowania. W ofercie prawo, administracja, bezpieczeństwo, studia menedżersko-prawne i psychologiczne, finanse, zarządzanie, logistyka, studia biznesowe w języku angielskim. Nowości? Dietetyka, logopedia, psychologia w biznesie. A tu ty? Wysokie stypendia, świetna atmosfera, studia online. Idź na studia do WSAIB. Rekrutacja trwa. Sprawdź wsaib.pl.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Spotkajmy się w salonach Dacia z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Matemplewo, Chełm, Jasień, południe Gdańska. Szukasz mieszkania? Sprawdź ofertę Domesta. Podwyższony standard wykończenia, autorski program Gwarancja Plus i ceny już od 427 tysięcy złotych. W ofercie mieszkania do odbioru w tym roku. Szczegóły na domesta.com.pl. Domesta. Rzetelny deweloper.
16: I po reklamie.

0: Damiano Dawid w Radiu SK. Za 22 minuty będzie 19, czyli wspólnie docieramy już do tego momentu, kiedy w końcu możemy robić to, na co przez cały dzień mieliśmy ochotę. I Ola ma ochotę na coś, o czym wielu z nas teraz marzy. Ola pisze, że marzy o tym w ten wieczór, żeby zdjąć długie jeansowe spodnie, bo już jej jest niewygodnie i gorąco. To jest zawsze przepiękny moment w życiu dorosłego człowieka, jak można się przesiąść w takie luźne shorty. Jaka wtedy jest ulga. I możemy tylko podziwiać te wszystkie wysoko postawione osoby, prezesów na przykład, którzy w takie upały muszą chodzić w ciemnych garniturach. Przecież po takim jednym dniu to oni muszą prosto z takim garniturem jechać do pralni, a po wejściu do domu prosto do łazienki pod prysznic, zanim w ogóle zbliżą się do drugiej połówki. To wy sobie tam ściągajcie, co was uwiera, a SK wam zagra fajne wakacyjne hity na czasie, za chwilę między innymi Marisa.
1: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz męskie shorty bawełniane Pitbull, tylko 152 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
2: I po reklamie.

hitu świetnie się słucha w samochodzie. Bass tutaj robi robotę. David Guetta, Alok i Stick Figure to wakacyjne hity na czasie. Jeśli właśnie teraz jesteście w samochodzie, to ważna rada, zanim dojedziecie do domu, to polecam zajechać na stację benzynową i zatankować pod korek, bo od jutra paliwo może być droższe. Kończy się ta rządowa ustawa obniżająca ceny i eksperci mówią, że ceny skoczą nawet o 30-40 groszy na litrze. Ale my mamy na to odpowiedź. W Radiu SK macie paliwo za zero i nocleg za zero. SK dowozi kampera. Podstawiamy wam jeżdżący dom, którym jedziecie, gdzie tylko chcecie, na przedłużony weekend. I dostarczymy wam tego kampera już w najbliższy czwartek pod sam dom. Zgłoszenia za darmo w SK-owej aplikacji na smartfony.

0: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
1: Jeszcze nie, a ty?
0: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać technikum lub szkołę branżową.
1: Brzmi fajnie.
0: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
1: Zapisy już ruszyły?
0: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
1: Gdynia, Kołłątaja 1.
0: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
2: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
3: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
2: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
4: Oraz masy dobrej energii.
5: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
6: Sponsorem programu jest Rafał Szewe, właściciel salonu Bike w Gdańsku przy ulicy Kartuskiej 424, www.szewe.pl.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
11: To ty decydujesz.
10: Mieszkania w abonamencie od Resi for Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
11: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
10: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
11: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
10: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
11: Resi for Rent. Na chwilę.
10: Resi for Rent. Na dłużej.
12: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
13: Wejdź na byd.plichta.pl lub odwiedź nasze salony w Gdyni i Gdańsku.
12: BYD. Build your dreams.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Dolar ła, bo niskie ceny ma. To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287. A rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Już jutro rusza muzyczne święto w Trójmieście. Przed nami Open Air Festival. Na lotnisku w Gdyni pojawią się międzynarodowe gwiazdy. Pierwszego dnia na scenie na przykład Zara Larsson, a w kolejnych dniach Martin Garrix czy Calvin Harris. Open Air Festival potrwa do soboty. A teraz propozycja do fanów rapu. Już niedługo dużo dobrego hip-hopu pojawi się w Sławie w województwie lubuskim. Przed nami już 10. odsłona festiwalu Rap Stacja. Na scenie m.in. Mata, PZ czy BDS i jeszcze wielu, wielu innych. SK będzie miała dla was bilety, także warto nas słuchać już w najbliższy weekend. A już w tej godzinie na antenie Radia SK pojawi się duet, który przez lata próbował razem coś wydać, ale się nie udawało. Aż do teraz. Dawid Kwiatkowski połączył siły z Margaret. A kto do kogo się pierwszy odezwał?
7: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
1: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
7: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam później, Dawid coś wydawał.
19: Kawałek później ci opowiem od Dawida i Margaret na pewno usłyszycie w Radiu SK jeszcze przed 20.
10: Imprezka.
15: Imprezka.
19: Dobra wakacyjna imprezka może być w domu, może być w samochodzie i nawet w pracy. Tam wam też gramy hity na czasie i za chwilę ktoś z was bardzo szybko zarobi 1000 zł do wydania na dobrą imprezkę. To jest festiwalowe love w Radiu SK. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Alok the Chainsmokers i May Stevens w Radiu SK. Teraz pakujemy się na letnią imprezkę.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Electrovit.
0: Co za każdym razem musicie spakować ze sobą, jak idziecie na jakikolwiek festiwal? O tym piszecie na SK.pl i razem ze mną teraz Ewelina. Cześć Ewelina.
2: Cześć, cześć.
0: Ewelina zawsze ze sobą pakuje, jak tutaj czytam w jej zgłoszeniu, walutę cenniejszą niż złoto, za którą można wynegocjować nowe przyjaźnie w kolejce do toalety. Ewelina, zdradź wszystkim, co to za waluta, co to za taki cenny przedmiot, jak złoto.
2: Zdecydowanie mokre chusteczki na każdym festiwalu tak. Są niezbędne.
0: Ile takie chusteczki potrafią uratować życie, prawda? Jak się człowiek gdzieś tam na ręku uklei czymś, jakimś jedzeniem czy piciem, to wtedy szukamy, pytamy znajomych, ej, masz jakąś chusteczkę, mokrą chusteczkę? I jak znajdzie się taka osoba, która na szczęście coś takiego spakowała, to ratuje życie, prawda?
2: Oj, to prawda.
0: No i jeszcze ten chłopak by się przydał. Do czego ci chłopak służy na festiwalach?
2: No, chłopak to jest po prostu niezbędny element każdego festiwalu, każdego wyjazdu. Ja jestem tragiczna, jeżeli chodzi o GPS i nawigację, więc on mnie zawsze tutaj kieruje, pokazuje trasę, wyznacza. No i zawsze jak się gdzieś zgubię, on mnie odnajdzie, jakby doprowadzi do punktu. Więc pozdrawiam Igora, tak.

ostatni festiwal przydał, no to my się polecamy. Radio SK załatwia festiwalowe love. Wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie. A teraz pogwizdajmy trochę wieczorową porą z Dawidem Podsiadło.

0: Oni w tym numerze krzyczą, ćwiczą kibicowskie okrzyki przed sobotnim finałem SK Karniaki Cup. Na PGE Narodowym zgłoszenia cały czas przyjmujemy na SK.pl. A tymczasem słuchajcie, znalazłem listę najlepszych restauracji świata 2026. Numerem 1 restauracja w Londynie, numer 2 to restauracja w Limie w Peru, a podium zamyka restauracja z Wietnamu. Tym się tam w ogóle nie znają, przecież od zawsze wiadomo, że ta restauracja numer 1 na świecie to jest obiadokolacja sporządzona przez drugą połówkę w wakacyjny wieczór, prawda? Tu jest za darmo, na miasto nie trzeba jechać, można zostać w domu, tylko trzeba uważać, żeby się przed tą kolacją nie pokłócić, bo nic z tego nie będzie.
1: Radio SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na SK.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Wielki sport zawsze w telewizji polskiej. Mundial wkroczył w decydującą fazę. Kto pozostanie w grze? Argentyna, Meksyk, Francja, Holandia. Oglądaj dziś mecze 1.16 finału od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
8: No to w czym problem?
7: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
8: No i?
7: No i obawiam się, że nie zdąży.
8: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
9: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Znowu nuda? Wrzuć na wyższy bieg. Poczuj uderzenie adrenaliny i prędkość na największym torze gokartowym w Trójmieście. Zbierz ekipę i sprawdź, kto jest najszybszy. Przyjdź na tor Pit Stop Gdańsk i otrzymaj zniżkę na hasło Go Radio. Czekamy przy stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk.
11: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Chorzowie wystąpi gwiazda K-pop, ATEEZ. Przeżyj to spektakularne show. Twórz z nami polską scenę K-popu. Dołącz do strefy wystawców, zaprezentuj swoją markę i dotrzyj do tysięcy zaangażowanych fanów. Szczegóły na kpopexpose.pl/miasteczko. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia, Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.

I tak właśnie brzmi dobry wieczór w wakacje. Bausa w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, przy których można łapać oddech po upalnym, stresującym dniu. Do stresu to się dzisiaj najadł pewien pilot. Teraz będzie, słuchajcie, historia o tym, jak kliknięcie jednego przypadkowego przycisku może sprawić, że zostaną poderwane najważniejsze służby, że zaczną o tym mówić media na całym świecie. Samolot lecący z Warszawy do Tel Awiwu zgłosił porwanie. Armia izraelska wezwała myśliwce. Poderwała myśliwce, była wielka akcja ratunkowa, a na końcu się okazało, że pilot tego samolotu przez przypadek nacisnął jakiś przycisk i wszystko było w porządku. No co, zdarza się, no pilot też jest tylko człowiekiem, prawda? No przecież każdemu przez przypadek zdarzyło się kiedyś coś nacisnąć, przypadkowo, prawda? A najgorzej, jak to było polubienie zdjęcia sprzed 5 lat dawnej koleżanki z liceum, którą akurat stalkowaliśmy na Facebooku.

Takich numerów nam trzeba w wakacyjny wieczór, przy których można odpocząć, można się kołysać z zamkniętymi oczami. Dawid Kwiatkowski i Margaret, wszystkie hity zaczynają się w Esse. Przed chwilą mówiłem o pilocie polskiego samolotu, który przez przypadek nacisnął jakiś tam przycisk i włączył alarm o porwaniu samolotu, mimo że się nic złego nie działo. Więc mam pytanie teraz do was. Co ostatnio wam się zdarzyło zrobić tak przypadkowo, niechcący? Co zrobiliście ostatnio niechcący? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja, chcący, wyślę wam bilety do kina Helios na horror Backrooms. Co wam się ostatnio zdarzyło zrobić przez przypadek? Nagrywajcie głosówki.

0: to promocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
7: SK. Nakarmić pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
10: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Głodni wrażeń? Serce Gdańska bije w rytmie tętniącej życiem stacji Food Hall, w której odkryjecie 20 kuchni z całego świata. Koncerty, imprezy, warsztaty kulinarne, a dla kibiców sportowe emocje podczas transmisji na żywo. Kierunek Gdańsk-Wrzeszcz, Galeria Metropolia. Przyjdź koniecznie, bo teraz stacja wrze.
13: Wiosną Hard Rock Cafe w Gdańsku nabiera smaku. Nowa karta sezonowych napojów już czeka. Świeżo, kolorowo i dokładnie tak jak lubisz. Wpadnij też na lunch. Szybkie, pyszne zestawy idealne w środku dnia. Każdy czwartek, godzina 20, scena ożywa. Muzyka na żywo, klimat, którego nie da się podrobić. A w niedzielę czas dla najmłodszych. Animacje, zabawa i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Zbierz znajomych, weź rodzinę i wpadaj do Hard Rock Cafe w Gdańsku. Hard Rock Cafe w Gdańsku. Tu zawsze coś się dzieje.
14: Kino Cinema One w Galerii Morena serwuje świeżą porcję atrakcji. Szukacie idealnego dnia na film? Cinema One w Galerii Morena zaprasza w super środę z biletami w super cenie. Poniedziałek brzmi lepiej? Promocje barowe w Happy Monday napełnią wasze brzuchy popcornem. A dla osób z kartą mieszkańca Gdańska zniżki na bilety w wybrane dni. Wybierzcie film na cinemaone.pl i dajcie się ponieść kinowym emocjom. Regulamin i szczegóły na cinemaone.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Cześć, ogarnęłaś już szkołę?
17: Jeszcze nie, a ty?
16: Ja idę do Cosinus Young 15+. Można wybrać liceum plastyczne, technikum lub szkołę branżową.
17: Brzmi fajnie.
16: A do tego tablet, książki i zeszyty dostajesz za darmo.
17: Zapisy już ruszyły?
16: Tak, zapisz się online na cosinusyoung.pl i sprawdź dni otwarte.
17: Gdańsk, Heweliusza 11.
16: Cosinus Young 15+. Szkoły z pasją.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel hali targowej Enjoy w Gdańsku.
20: Ekipa Radia SK melduje się w Krynicy Morskiej, a z nami...
21: Miło nam Mariola z wnuczkami, z Anią i z Julkiem.
22: Tak, było pływane na supie jeszcze.
20: Na supie? I tak. Co, udało się utrzymać?
22: Tak, było ciężko, bo były dosyć duże fale, ale super było.
20: Ty jesteś konkret dziewczyna, a jak tobie się podobało nad morzem? Czy ta woda jest zimna, da się wejść?
22: Jeśli się przyzwyczaisz, to jest dosyć ciepła. No jeśli będzie cię fala już dużo razy oblewać, to będzie ci już cieplej.
20: To co powiecie, żeby zajrzeć tutaj do hotelu Morski Widok? Tam mamy strefę Radia SK, mamy fajne konkursy i jeszcze lepsze eskowe gadżety.
21: Zapraszamy do strefy SK po fajne gadżety i miłe spotkanie, miłe spędzenie czasu.
20: No to chodźcie z nami w takim razie, zaprowadzimy was i idziemy.
19: Sponsorem programu jest właściciel hali targowej Enjoy w Gdańsku. Kilkupoziomowej strefy gastronomicznej.
23: Muzyką się żyje.
24: Spełnione marzenie Małej Mai największym rapowym hitem w Polsce. Kawałek Wszystkie Marzenia, drugi tydzień z rzędu na szczycie Rap 20 w Radiu SK. Chodzi o wspólny kawałek Łatwoganga i Majko, czyli Mai Godowskiej, która choruje na raka. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwogangiem i to marzenie udało się spełnić i ten numer jest teraz hitem. Cały dochód z tego kawałka trafi na konto Fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia usłyszycie w Radiu SK na pewno jeszcze dzisiaj, na pewno przed 21. A to będzie bardzo imprezkowy weekend w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń, m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Manx, czy królowa polskiej sceny we własnej osobie Maryla Rodowicz. Impreza potrwa od piątku do niedzieli, wstęp jest darmowy, a na tę imprezkę zaprasza oczywiście Radio SK.
25: Imprezka.
24: Z nami jest zawsze dobra imprezka i z nami są też dobre plany na wieczór. Już teraz mam dla was 4 zaproszenia do kina Helios na film Backrooms. Tylko dajcie najpierw znać, co ostatnio zdarzyło wam się zrobić przypadkowo. Może tak przypadkowo niechcący zjedliście borówki, które sobie druga połówka umyła. Czekam na głosowy na Messengerze Eski. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dalej brzmi, jakby śpiewał kołysankę drugiej połówce. Na wakacjach we dwoje. Damiano Dawid w Radiu SK. Zaraz was wysyłam do kina na Backrooms, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo w Radiu SK od rana do wieczora gramy najlepsze nowości, których warto posłuchać i które szybko z głowy nie wychodzą, jak się posłucha. I teraz na naszej antenie pojawi się nowość sprzed 17 lat, bo właśnie wtedy Keri Hilson wydała ten numer. To hit zawsze na czasie I Like i tym numerem zajął się niemiecki producent Marlon Hofstadt. Niemcy odpadli z mundialu, ale numer przynajmniej im wyszedł. Już teraz gramy I Like w wersji 2026.

0: hit prosto z egzotycznej plaży. Urzel na antenie Radia SK, to są wakacyjne hity na czasie, a wy podrzucacie historię, co ostatnio zrobiliście tak przypadkowo, niechcący. No i posłuchajcie, co się ostatnio przytrafiło Patrycji. Jak słuchałem tej głosówki, to aż mi się gorąco zrobiło.
1: Ostatnio pokazując mojemu chłopakowi wiadomości, które pisałam z moją koleżanką, trochę ją obgadywaliśmy. A później zauważyłam, że nagrywa się do niej głosówka. I była szybka akcja wyłączenia internetu, żeby nic się do niej nie wysłało.
0: Patrycja, razem ze mną powiedz, jak ta historia się skończyła?
1: No cóż, wyłączyliśmy Wi-Fi.
0: I co, i przeszła
1: głosówka? Usunęliśmy komunikator. Zainstalowaliśmy ponownie, na szczęście tej głosówki już nie było. Wow,
0: ale to przytomnie, żeście zrobili, że usunęliście aplikację, internet wyłączyliście. Myślę, że to był ostatni moment, bo ta głosówka mogłaby przejść, gdybyście nie usunęli tego.
1: Zdecydowanie tak, dlatego taki tip dla słuchaczy, jak coś takiego się stanie, wyłączajcie Wi-Fi od razu.
0: Albo teraz na Facebooku jest też opcja cofnij wysłanie, jeżeli ta osoba nie wyświetli, ale nie wiem, czy tak jest z głosówkami. Mhm. Bo się nieraz niektórym zdarzyło na przykład zrobić screena z rozmowy z jakąś osobą i wysłać tego screena do tej osoby zeskrinowanej właśnie. To wtedy też się gorąco robi.
1: Tak, najgorzej.
0: To był prawdziwy horror. To te dreszcze u ciebie na skórze pojawią się jeszcze raz. Bo Patrycja, właśnie teraz zgarniasz 4 zaproszenia do kina Helios na film Backrooms. To jest horror psychologiczny.
1: O wow, dziękuję bardzo.
0: Nie wiem, czy tam będą straszniejsze rzeczy niż wysłana głosówka do obgadywanej osoby, ale może być ciekawie. Dobrej zabawy życzę, trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie.
8: Zapraszamy do salonu Citroen z Dunek, Gdańsk Mamuszki 2 przy Trójmiejskiej Obwodnicy oraz Grunwaldzka 295.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 000 zł z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz

0: Moda Jayku Zdunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Renault z Dunek w Gdańsku i Gdyni.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku i Gdyni.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz zmienić samochód? W salonach samochodów używanych grupy Zdunek znajdziesz auta miejskie, SUVy, crossovery i samochody dostawcze. Co zyskujesz? Gwarancję nawet do 5 lat, pełną historię serwisową oraz możliwość odkupu Twojego samochodu. Zapraszamy do salonów grupy Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Olsztynie. Znajdziesz nas na zdunek.pl.
7: I po reklamie.

0: nie jedne wakacje spędziliśmy przy tym hicie. Naughty Boy i Sam Smith w Radiu SK. No i są czasami takie sytuacje, że coś zrobimy niechcący, przypadkowo. Justynie coś takiego się zdarzyło ostatnio w sklepie.
1: Przypadkowo wydałam pieniądze męża.
0: Ale spokojnie, to jest częsty błąd. Czasami się weźmie nie tą kartę do bankomatu, prawda? Sięgnie nie do tego portfela. Ale Justyna, spokojnie, ja myślę, że mąż nie ma mimo wszystko pretensji. Bo jeżeli ty sama te pieniądze wydałaś i nie kazałaś mu chodzić po sklepach, to on jest nawet wdzięczny.

0: I tak właśnie brzmi spełnione marzenie dziewczynki chorej na raka, która chciała nagrać numer z Łatwogangiem i to jest teraz hitem i trzeba to grać na antenie Radia SK, a wy możecie spełnić swoje marzenie o występie na legendarnej murawie legendarnego stadionu PGE Narodowego i jeszcze możecie poznać legendę polskiej piłki Sławka Peszkę. Już w sobotę wielki finał SK Karniaki Cup właśnie na PGE Narodowym. Żeby załatwić sobie przepustkę na ten finał, musicie odgadnąć, co zostało wygwizdane.
1: Trener zawsze powtarzał: Peszko, najpierw... a potem reszta.
0: Co Sławkowi powtarzał trener? Jeśli macie jakieś przypuszczenia, to zgłaszajcie się do zabawy za darmo na sk.pl, bo uwaga, zostało nam jedno, jedyne, ostatnie miejsce do wielkiego finału. Już w sobotę być może powalczycie o 10 tysięcy złotych razem ze Sławkiem Peszko.
2: SK Karniaki Cup w Radiu SK. Awansuj do finału na PGE Narodowym. Zgłoś się na sk.pl.

0: Reklama.
1: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
2: To ty decydujesz.
1: Mieszkania w abonamencie od Resi4Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
2: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
1: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
2: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
1: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
2: Resi4Rent. Na chwilę.
1: Resi4Rent. Na dłużej.
3: I po reklamie.
4: Eska. Eska. Summer.
5: Jacuzzi z widokiem na morze nie zdarza się często, a my zaraz do niego wskoczymy. Ekipa SK Summer City nadal w hotelu Morski Widok w Krynicy Morskiej. Co jeszcze na nas czeka?
6: Może nie zdarza się często, ale jest punktem obowiązkowym w hotelu Morski Widok, ale oczywiście poza jacuzzi i saunami mamy doskonałe tajskie masaże.
5: No właśnie, to jest taki sposób na niepogodę?
6: Nie tylko na niepogodę, ale też i na pogodę i na chwilę odprężenia poza plażą i ewentualnie aktywnościami. Natomiast jest to doskonałe miejsce na to, żeby znaleźć tą chwilę wytchnienia, relaksu i pełnego odprężenia.
5: A po wszystkim spacer brzegiem morza o zachodzie słońca.
6: Brzmi to jak idealny koniec wieczoru i pobytu w naszym hotelu.
4: SK.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
4: Imprezka.
8: Imprezka.
4: Imprezka.
9: Dzisiaj bardzo ważna okrągła rocznica, bo dokładnie 10 lat temu Polska grała w ćwierćfinale Euro z Portugalią i wtedy przegraliśmy na karne z taką drużyną, która potem Euro wygrała. Pozostaje nam wierzyć, że ten karny Błaszczykowskiego zostanie jednak kiedyś powtórzony. A tymczasem mamy minutę po 21 w wakacyjny wieczór. Gramy wakacyjne hity na czasie. Dobre do odpoczynku. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Gorąca nowość specjalnie dla tych wszystkich, którzy lubią dłużej posiedzieć w wakacyjne wieczory, albo może szykują się na jakąś wakacyjną imprezkę na plaży. Bausa, to są właśnie wakacyjne hity na czasie. I teraz uwaga, szukamy osób, które mają najbardziej wakacyjny nastrój w Polsce. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Dlaczego czujecie wakacyjną atmosferę? Może siedzicie teraz z drugą połówką na tarasie przy świecach? A może szefa w pracy nie ma, bo na urlop pojechał i też się czujecie nawet w pracy wakacyjnie? Nagrywajcie głosowy na Messengerze Radia SK. Ja powiem wam, że się bardzo wakacyjnie czuję, bo mamy takie fajne wakacyjne dżingle.
1: To jest Radio SK.
0: No i wiadomo, że wakacje z hitami na czasie odpalone. Osoby w wakacyjnym nastroju, zgłaszajcie się do Radia SK. Może jakieś gadżety wam załatwię? A teraz załatwiam w głośnikach Dawida Podsiadła.

0: Z Radiem SK można poczuć wakacyjną atmosferę, bo gramy wam najlepsze hity na czasie na lato, takie jak ten, bardzo przyjemna bletka. Za 30 minut będzie godzina 22, a ja szukałem najbardziej wakacyjnej osoby, osoby, która jest w najbardziej wakacyjnym nastroju i chyba taką namierzyłem, Martyna. Czuję wakacje nawet w pracy.
1: Ja czuję mocno wakacyjny klimat, bo nie ma w ogóle klientów w sklepach. Jest pustka totalna. Więc przez to, że ludzie wyjeżdżają na swoje urlopy, to ja czuję giga, mega wakacyjny klimat.
0: Za to bardzo mocno trzymamy kciuki za pracowników sklepów w kurortach turystycznych, prawda? Tam to jest teraz ruch od rana do wieczora, zwłaszcza jeśli chodzi o te sklepy, które są blisko plaży, prawda? Ludzie często tam przychodzą po gotowy lód, a jak wychodzą, to słychać tylko takie dźwięki. Także Martyna, korzystaj póki możesz, leci do ciebie eskowa torba i eskowe gadżety.

0: dla wszystkich za kółkiem, tych mniejszych i tych większych samochodów. Tu Chainsy Wiz Khalifa w Radiu SK, a Daria melduje, że jest w bardzo wakacyjnym nastroju.
1: Bardzo czuję wakacyjny klimat, bardzo. Jestem mamą czwórki dzieci. Wyobraźcie sobie teraz wszystkich ich na stanie. Ciągle pusta lodówka, ciągle coś gotuję, ciągle robię zakupy. Kocham ten klimat.
0: Jest jedna osoba, która jeszcze bardziej kocha ten klimat, która jest bardzo szczęśliwa. To jest twój facet, który codziennie dostaje pyszny, świeży obiadek. Niech te wakacje trwają wiecznie, ale Daria, spokojnie. Taka sytuacja ma swoje plusy, bo przynajmniej teraz nie ma ryzyka, że dziecko do ciebie przyjdzie i powie, że na jutro potrzebuje blok techniczny i bibułę do szkoły. I można dłużej posiedzieć. SK nie daje wam zasnąć. Gramy hity na czasie, które pobudzają. Thomas Gray już teraz.

jeden z oficjalnych kawałków tegorocznego mundialu, a wszystkie hity zaczynają się w Esce, Andrea Bocelli i David Guetta, a to jest coś niesamowitego. To jest naprawdę historyczny moment, bo uwaga, dwie polskie legendy stanęły twarzą w twarz. Spotkały się dwie ikony, Maryla Rodowicz i Robert Lewandowski. Królowa polskiej sceny wrzuciła zdjęcie do internetu właśnie z Robertem Lewandowskim i podpisała: miłe spotkanie, rozmowa o życiu w Chicago, mój ulubiony napastnik. Ciekawe, kto kogo poprosił o autograf. I życzmy sobie, żeby Robert Lewandowski tak długo nie przechodził na emeryturę jak Maryla Rodowicz.

0: Sponsorem programu jest właściciel hali targowej Enjoy w Gdańsku.
1: To był naprawdę fantastyczny dzień pełen wakacyjnych emocji. Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nas dzisiaj w Krynicy Morskiej w hotelu Morski Widok.
2: Piękna miejscowość, piękne widoki, pogoda, no i jeska.
3: My z Piaseczna, spod Warszawy. 6 raz z rzędu jesteśmy. Przyjeżdżamy tutaj co roku, w różnych tylko porach wymieniamy się. I no, lubimy tutaj, dzieciaki wszystko znają, gdzie co jest, także nam się podoba.
4: Mamy tutaj taką tablicę z punktami. Chodzi o to, że musicie trafić jak najbliżej celu.
5: 10 i 20, dobra.
6: Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni.
1: A my zostajemy jeszcze na noc, żeby jutro rano wrócić do Was z kolejną porcją wakacyjnych wspomnień. Kolorowych snów.
0: Sponsorem programu jest właściciel hali targowej Enjoy w Gdańsku. Kilkupoziomowej strefy gastronomicznej.

0: Reklama.
1: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
2: To ty decydujesz.
1: Mieszkania w abonamencie od Resi for Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
2: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
1: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
2: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
1: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
2: Resi for Rent. Na chwilę.
1: Resi for Rent. Na dłużej.
3: I po reklamie.

0: Wszystko i ekipę i ruszaj gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
5: Autopromocja.

0: Jest radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

On by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi